Pogoda bali, wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

0: Melo.
1: Ostatnio noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Wanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
6: Cześć, Ega Wiśniewska. Zapraszam Was na kolejny odcinek naszego programu, w którym tym razem będziemy krążyli wokół pewnego koloru. I teraz będę Was na ten kolor naprowadzała. Otóż w 1993 roku ukazał się film Krzysztofa Kieślowskiego, w którym gra prześliczna Juliette Binoche. Jest to historia dość smutna, zresztą jak większość filmów tego polskiego reżysera. I on wchodzi w skład trylogii, której tytuł brzmi Trzy kolory. A my dzisiaj będziemy się zajmowali niebieskim. Dlaczego? Dlatego, że goście, którzy za chwilę pojawią się na naszej antenie, będą opowiadali o takich sferach, które właśnie do tego koloru też nawiązują. Historie tutaj będą dużo radośniejsze z pewnością, a przy okazji może ktoś się zainspiruje i znajdzie nowe hobby. Ja osobiście mam je na swojej liście, tylko muszę się jeszcze tak trochę w sobie zebrać, żeby przysiąść i zacząć się tego uczyć. W każdym razie, jedną z opcji, o której już za chwilę nasza gościnie będzie nam opowiadała, jest latanie. I można to robić naprawdę na wszelakie sposoby, o których właśnie ona będzie nam opowiadała. A naszą gościnią jest Anna Hęcka-Zyser z Warmińsko-Mazurskiego Aeroklubu w Olsztynie.
7: Nie, czy to jest trudna nauka latania?
8: To zależy. Każdy powie pewnie coś innego. Młodsze osoby mają jednak mimo wszystko większe predyspozycje do tego, żeby się uczyć szybciej, zapamiętać, tą motorykę wyrobić. Osoby starsze potrzebują trochę więcej czasu. Każdy jest inny. Czy latanie jest trudne? Jeden powie, że super łatwe, a ja powiem, że trudne. I powiem, że tej nauki, tego zdobywania tej wiedzy, fizyki, matematyki i wszystkiego, co temu towarzyszy, warunków meteorologicznych, czytania ich, że to trudne. Nawigacja też, bo my uczymy się latać tak zwanym palcem po mapie i najpierw liczymy trasę, a później z tą mapą na kolanie podróżujemy.
7: A dlaczego ludzie w ogóle chcą latać? I to nie tylko właśnie jako pasażerowie, ale jako piloci.
8: Bo świat z góry jest piękny, bo to jest trochę jak z problemami. Ja zawsze mówię o tym, że kiedy się trochę odejdziemy od naszych kłopotów i problemów, one stają się mniejsze. Kiedy oddalamy się od miejsca, w którym startowaliśmy, też staje się ono mniejsze. I to na pewno daje bardzo dużo. Dzisiaj rozmawialiśmy z panem Bogdanem, że latanie to jest przyjemność, to jest terapia. To trochę jak wznosisz się, nie masz koło siebie niczego, masz piękne widoki, masz chmury, masz siebie, masz samolot, masz stery. Po prostu latasz.
7: Czy rzeczywiście to latanie tutaj u nas w Olsztynie cieszy się dużym zainteresowaniem? Bo wspomniała Pani o tym, że, a może to było poza anteną, że teraz kręci się tutaj po terenie też między innymi klasa skoczków. Jak dużo jest w ogóle takich ludzi, których ciągnie w górę?
8: Myślę, że tych ludzi jest bardzo dużo, ale nie wszyscy wiedzą, że w Olsztynie są takie możliwości. No bo jesteśmy w centrum prawie że miasta, a tak naprawdę nikt nie wie. Każdy myśli sobie, że to jest hangar, samolot, ale nie wie o tym, że tutaj można zrobić tyle rzeczy. No dzisiaj mamy skoczków. Mamy panie ponad 60 lat i młodych ludzi. I tyle samo entuzjazmu w nich jest. Gdybym miała nawet powiedzieć, kto bardziej się cieszy z tych skoków, to bym powiedziała, że te 60-latki, naprawdę. Natomiast zainteresowanie jest spore. Myślę, że

0: Ktoś, kto raz, jest piękne, Leonardo da Vinci powiedział, że ktoś, kto raz doświadczył nieba, to już nie będzie chciał schodzić na ziemię. Więc kto raz spróbował, kto się raz zakochał, będzie robił wszystko, żeby jednak taką licencję mieć i żeby latać.
1: Jeszcze a propos właśnie skoczków, bo o tym w sumie nie wspomniałyśmy. Skupiłyśmy się na tym, że możemy tutaj się nauczyć latać samolotami różnego rodzaju, ale właśnie możemy też nauczyć się, a później pewnie też samodzielnie po prostu z tych samolotów wyskakiwać. Oczywiście w kontrolowany sposób.
0: Możemy wyskakiwać, możemy doświadczyć nieba, czy też w samolocie wiemy, mamy owiewkę, prawda? Nie czujemy tego powietrza. W skakaniu no czujemy je z każdej strony i natomiast tu mamy krótszy czas. Zbijamy się do góry, hop, i jesteśmy już na ziemi. A jednak patrząc na samoloty, tak pięknie jest po kolei wzbijać się poziom nad poziom nad poziom i patrzeć i rozkoszować się tym dłużej.
1: Czy te kursy spadochroniarskie też możemy tutaj jakby sobie zrobić po prostu?
0: Tak, oczywiście. Tak jak pani słyszy, no gdzieś ta paleta naszych możliwości jest ogromna. Uczymy już tak naprawdę przedszkolaki, bo zapraszamy bardzo często dzieci na zajęcia i mówimy, tak samo jak szkoły podstawowe, pokazujemy, jak zostać pilotem. Co trzeba umieć, co trzeba wiedzieć, zarażamy, dajemy wejść do naszego małego kokpitu, trochę się w nim rozgościć, popatrzeć, jak ci piloci na co dzień pracują. Więc staramy się to młode pokolenie zarażać pasją lotnictwa, ale tak naprawdę lotnisko jest otwarte dla każdego. Każdy może przyjść, każdy może zapukać tutaj do naszego aeroklubu i chcieć zobaczyć nawet, czym dysponujemy, a my z największą przyjemnością oprowadzimy. Zawsze. Także spadochrony, szybowce, motolotnia, samoloty. Jesteśmy tacy wszechstronni, tak.
1: Bo rozmawiamy sobie też o tym, że oczywiście możemy tutaj przyjść, zrobić takie licencje hobbystycznie, ale czy macie Państwo też takie osoby, które przychodzą tutaj jakby już trochę z nastawieniem, że to będzie ich przyszły zawód i czy oni mają w ogóle gdzie u nas w regionie potem znaleźć pracę jako piloci?
0: Ale oczywiście mamy pilotów, mamy nawet instruktorów naszych, którzy pracują w liniach. Mamy Kacpra, który pracuje w locie. Mamy Grzegorza, który akurat lata w prywatnych liniach. Mamy wielu naszych uczniów, którzy dzisiaj są instruktorami, jak i również praca ich zawodowa właśnie polega na lataniu. Ale zawsze wracają. I jak pytam, i myślę, że jak pani by zapytała, każdy z nich by powiedział, że wraca do domu, bo to jest taka kolebka, w której nauczył się latać, w której doświadczył nieba, w której się zakochał i w której został. Więc oczywiście szkolimy pilotów. No jest to pierwsza licencja, która tak naprawdę otwiera drzwi do kolejnych i do kolejnych. Natomiast nasi uczniowie latają w liniach lotniczych. Pracują również w wojsku, jako piloci wojskowi, ale tu. Wszystko zaczyna się właśnie tu.
2: Na Dajtkach w Olsztynie.
0: Na Dajtkach w Olsztynie.
1: O tych wszelakich możliwościach Warmińsko-Mazurskiego Aeroklubu w Olsztynie opowiadała nam Anna Chęcka z ZYSER. A przed nami jeszcze jeden temat i tutaj może podzielę się taką refleksją ze swojego dzieciństwa, ponieważ, bo nie wiem, czy wy też tak miewacie, ale ja tak miewam, że niektóre piosenki po prostu strasznie mi obrzydły z jakiegoś tam powodu. Jedną z takich piosenek jest utwór Rudiego Schuberta pod tytułem Córka rybaka. Ja naprawdę rozumiem, że to było pierwsze skojarzenie kolegów wędkarzy mojego taty na mój widok, ale no doprowadziło to po prostu do tego, że nie jestem w stanie tego wysłuchać od początku do końca i nigdy nie będę, a mam też inną przypadłość, która nie pozwala mi nie kończyć piosenek tak, żebym się po prostu źle nie czuła. W każdym razie, już za chwilę na naszej antenie pojawi się człowiek, który będzie nam odpowiadał na najbardziej nurtujące pytania, a te dla mnie dotyczyły tego, kto jest królem olsztyńskich jezior i jakie powinien mieć wymiary, jeżeli chcemy go zabrać do domu i zjeść. Oraz co w ogóle trzeba zrobić, żeby móc pójść legalnie na ryby i po prostu sobie zarzucić wędeczkę w miłe olsztyńskie popołudnie chociażby. Zapraszam Was na rozmowę z naszym gościem.
3: Jarosław Pliszka, dyrektor Biura Okręgu PZW w Olsztynie.
1: Chciałbym, żeby nam na początek Pan wyjaśnił w ogóle, czym się Państwo zajmujecie, co jest Waszymi zadaniami, za co jesteście odpowiedzialni.
3: Naszym głównym zadaniem, celem statutowym jest prowadzenie racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej. Z dużym naciskiem na gospodarkę wędkarską. Racjonalna gospodarka rybacka polega na przeprowadzaniu zarybień, kontroli wód, przeprowadzaniu akcji sprzątania brzegów jezior, działalności młodzieżowej oraz działalności sportowej.
1: Czym się różni to, co wy robicie, od Straży Rybackiej?
3: Przede wszystkim my jako związek duży nacisk kładziemy na akcję sprzątania brzegów jezior. Społeczna Straż Rybacka, która bezpośrednio jest tak pod naszym nadzorem, przeprowadzając różne akcje kontrolne, przeprowadza również akcje sprzątania brzegów.
1: A jeżeli chodzi, bo powiedział Pan o tym, że też jednym z Waszych zadań jest zarybianie, to no właśnie, właśnie, czym najczęściej zarybiacie i w takim razie na co najbardziej wędkarze tutaj u nas w Olsztynie mogą liczyć?
3: Co roku przeprowadzamy akcję zarybieniową, wynika to z umów, które mamy zawarte z Wodami Polskimi. Gatunki, które wpuszczamy do wód, to przede wszystkim szczupak, lin, karaś pospolity, węgorz, ryby reofilne takie jak brzana, boleń, klęń. Największą popularnością wśród wędkarzy cieszy się szczupak, jest to król wód, każdy wędkarz chce złowić szczupaka. Ogólnie co roku wpuszczamy mniej więcej 2 miliony sztuk wylęgu żerującego szczupaka, to są duże ilości. Też mamy prawie 3000 hektarów wód na terenie praktycznie całego województwa warmińsko-mazurskiego.
1: To teraz może podpowiedź dla tych, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę z wędkarstwem. Co zrobić w takim razie, żeby tego króla naszych jezior złowić?
3: Żeby wędkować w ogóle zgodnie z prawem, należy mieć przede wszystkim posiadać kartę wędkarską. Karta jest ważna bezterminowo. Żeby ją uzyskać, trzeba przystąpić do egzaminu na kartę wędkarską, znaleźć najbliższe koło PZW albo do nas, do siedziby, do okręgu, przyjść na egzamin. Egzamin jest z zakresu rozporządzenia ministra dotyczącego warunków chowu hodowli ryb i skupiamy się przede wszystkim na wymiarach i okresach ochronnych ryb. Osoba, która zda taki egzamin, idzie do właściwego starostwa powiatowego. W starostwie powiatowym składa wniosek o wydanie karty wędkarskiej, do tego dołącza jedno zdjęcie i opłatę skarbową w wysokości 10 zł i karta wędkarska jest ważna bezterminowo. I mając kartę wędkarską, należy wykupić aktualne zezwolenie na wędkowanie. Tak jak w przypadku wód PZW, można wykupić okresowe zezwolenie na jeden dzień, na 3, na 7, albo wykupić zezwolenie całoroczne. Wtedy wędkarz ma od 1 stycznia do końca grudnia ważne zezwolenie. I mając te dwa dokumenty przy sobie, czyli kartę wędkarską i zezwolenie, można legalnie, zgodnie z prawem, wędkować. Warto też pamiętać, że z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione dzieci do lat 14 i cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce. Jeżeli dziecko nie ma 14 lat, no to jest zwolnione z obowiązku posiadania karty. Może iść na ryby z opiekunem, pod warunkiem, że opiekun ma zezwolenie, ma kartę wędkarską. Lub też dziecko może wykupić swoje zezwolenie, ale też warunek jest taki, że musi mieć opiekuna dorosłego, który przypilnuje młodego wędkarza. Wiadomo, że dziecko nie rozpoznaje jeszcze gatunku ryb, tak więc opiekun od razu mu podpowie, czy da mu rybę wypuścić, czy może ją przetrzymać w siatce.
1: A propos tych wymiarów może właśnie, chciałbym, żeby pan podpowiedział. Przyczepię się do tego szczupaka, bo pan sam powiedział, że to król naszych jezior. To jaki wymiar musi mieć szczupak, żebyśmy mogli go sobie zostawić? Kiedy trzeba go ewentualnie wypuścić z powrotem do wody? I czy pamięta pan, żeby były jakieś takie naprawdę okazałe ryby?
3: Wymiar ochrony szczupaka jest do 50 cm, tak więc poniżej 50 cm wędkarz ma obowiązek natychmiast go z powrotem wypuścić do wody. I też warto pamiętać, że szczupak ma okres ochronny, czyli od 1 stycznia do końca kwietnia u szczupaków w ogóle nie łowimy. Tak więc jeśli wędkarzowi się trafi w tym okresie ta ryba, musi ją natychmiast bezwzględnie wypuścić. My jako Związek Wędkarski wprowadziliśmy jeszcze górny wymiar ochrony szczupaka powyżej 80 cm, a to oznacza, że jeśli wędkarz złowi 80 cm plus, ma obowiązek wypuścić tą dużą rybę. Wprowadziliśmy górne wymiary po to, żeby właśnie i drugi wędkarz miał możliwość złowienia tej dużej ryby, a dwa, tych szczupaków jest coraz mniej w naszych wodach, tak więc te duże szczupaki też na pewno wpływają korzystnie na cały ekosystem wodny. Jeżeli chodzi o takie sztuki, które tutaj u nas się wędkuje, łowi, no to przykład Jeziora Trackiego. Jezioro Trackie w Olsztynie od lat wprowadziliśmy na jeziorze całkowity zakaz zabierania szczupaka, czyli jeżeli wędkarz złowi szczupaka, ma obowiązek go wypuścić. I no i tutaj, tak jak nam wędkarze zdają relacje, trafiają się już okazy, które mają dobre 100 cm plus. Przykład z zeszłego roku 107 cm, 109, czy takie metrówki już tutaj na Jeziorze Trackim się pojawiają.
1: To chyba chodzi też o to właśnie, żeby nie tylko złowić i potem ewentualnie zjeść ryby, ale żeby właśnie to wędkarstwo chyba na tym polega, żeby po prostu powalczyć.
3: Tak, coraz więcej wędkarzy wypuszcza ryby. Już nie ma tak jak kiedyś, że ktoś złowił, koniecznie musiał tą rybę zabrać. Widzimy to, że zwłaszcza wśród młodych wędkarzy, czy wędkarz po złowieniu tej ryby ją wypuszcza ją z powrotem do wody, czyli stosuje zasadę złów i wypuść. W przypadku ryb takich szlachetnych jak szczupak, no to ma w pełni uzasadniony sens, jeśli chodzi o te karpiowate, małe, takie drobne rybki. No to my też tutaj mówimy, że jeżeli wędkarz złowi tamtą płotkę czy łuklejkę, no to już takich ryb nie powinien raczej wypuszczać, bo akurat białych ryb jest dużo w wodach, ale tych szlachetnych, drapieżnych jest coraz mniej. Tak więc jeżeli chodzi o szczupaka czy sandacza, no to zachęcamy, żeby te ryby były z powrotem wypuszczane do wody.
1: Z czego to wynika, że tych ryb jest coraz mniej? One po prostu między sobą walczą i giną?
3: To jest bardzo wiele czynników, ale przede wszystkim najważniejsze to jest zmiana klimatu, zmiana pogody, zarastanie jezior, starzenie się, rozwijający się proces eutrofizacji. Warto zauważyć, że tak naprawdę przez dobrych 10 lat nie było takiej normalnej zimy, a w momencie, gdy jest normalna zima, to ta cała roślinność, która rośnie pod wodą w okresie letnim, w zimę powinna, delikatnie mówiąc, wygnieć, czyli powinna się rozłożyć. A teraz, jak nie było zim, to ta roślinność cały czas rośnie, zabiera to tlen, pewne gatunki ryb są wypierane i na pewno duży wpływ ma właśnie to brak tych zim, że tych szlachetnych ryb jest coraz mniej, no ale też i presja wędkarska, no coraz więcej ludzi wędkuje, łowi te ryby, do tego dochodzą różnego rodzaju zanieczyszczenia, zwłaszcza gdzieś na rzekach, spływy z pól, nawozów, jest dużo czynników, dlatego też my jako związek tutaj wprowadziliśmy te górne wymiary ochronne, żeby jednak wędkarz po złowieniu tej dużej ryby z powrotem ją zostawił i wypuścił.
1: Jarosław Pliszka, dyrektor biura PZW w Olsztynie, był gościem naszego programu i to on opowiadał nam o królu olsztyńskich jezior, czyli szczupaku. I chociaż przeraża mnie troszeczkę wizja tego, że gdzieś pode mną mogą pływać ponadmetrowe drapieżne ryby, nie zniechęci mnie to jednak, mam nadzieję, do tego, żeby w olsztyńskich jeziorach po prostu sobie popływać. Tymi słowy bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę i zapraszam Was na nasze kolejne spotkanie.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, cześć. Zapraszam Was na kolejny odcinek naszego magazynu, w którym rozmawiamy sobie o tym, co można ciekawego porobić w Olsztynie. Oczywiście i nie tylko o tym, co można w nim porobić, ale też na przykład o tym, co można w nim zobaczyć i jacy ciekawi ludzie tutaj działają, na przykład na rzecz innych. No właśnie, te wszystkie tematy zostaną tutaj poruszone w najbliższym kwadransie. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się Kamil Brzozowski, człowiek, który jest odpowiedzialny za stworzenie grupy Rowelownia. Zaczęło się niewinnie, bo od wspólnego jeżdżenia na rowerze po olsztyńskich ścieżkach, no a rozrosło się do tego, że są organizowane ustawki i takie wyjazdy już naprawdę imponujące, o których zaraz właśnie Kamil Brzozowski będzie nam opowiadał. Ale na początek krótka historia tego, jak to się właściwie z tymi rowerami u niego zaczęło.
7: Kiedy u pana się zaczęła ta pasja do rowerów?
8: Dobre pytanie. Mam pierwsze zdjęcie, jak rodzice mi zrobili, jak jeździłem w domu dookoła stołu, mając 2 latka. Więc jak miałem już 2 latka, jeździłem po pokoju dookoła stołu, stąd ta blizna tutaj, przyłożyłem stół. No ja tego nie pamiętam, ale tak było. No i potem już tylko cały czas rower, klasyka, komunia, to musiało być Wigry. Chociaż nie byłem zadowolony, bo wolałem BMX-a, ale były takie czasy, a nie inne, dostałem Wigry. Ja już po 2 tygodniach go przerobiłem na takiego ala BMX-a, niebieskie opony włożyłem, no poszalałem. Tata jak zobaczył, co ja zrobiłem z nowym rowerem, to się załamał, ale u mnie tak było cały czas. Ciągle coś, majsterkowanie, przerabianie, usprawnianie. Całe życie wokół rowerów.
7: Gdyby ktoś chciał zacząć, to właśnie od czego dobrze byłoby zacząć taką przygodę z rowerem? Ktoś, kto no prawdopodobnie umie jeździć, bo gdzieś tam jako dziecko się tego nauczył, ale ten rower właśnie poszedł trochę bardziej w odstawkę, teraz chciałby do tego wrócić, bo też właśnie w Olsztynie, w jego okolicach jest mnóstwo teraz, które można robić.
8: Przede wszystkim zacząć od samemu pojeżdżenia, wyczucia tego rowerka, tak sprawdzić go, jak się hamuje, tak troszkę gwałtownie, jak tam działa to wszystko, przejechać się, wyczuć go, zanim się pójdzie na taką zorganizowaną ustawkę, bo tam trochę już nie ma miejsca jakby na naukę. Trochę pojeździć samemu, obyć się po prostu z tym swoim rowerem, a potem dołączyć do naszej grupy albo do innych, bo w Olsztynie jest bardzo sporo takich grup i cieszyć się jazdą, nie? A takie ustawki, jak my to mówimy, uczą. Przede wszystkim uczą, bo na tych ustawkach od innych osób uczymy się pewnej takiej, nazwijmy to, kultury rowerzystów. Kiedy skręcamy, kiedy nie, kiedy się zatrzymujemy, kiedy uwaga coś, bo coś leży albo coś, niebezpieczeństwo, ale i też takiego języka rowerowego jakby przyswajamy.
7: Jak często się Państwo spotykacie?
8: Generalnie raz w tygodniu, a jeżeli chodzi o takie ustawki w tygodniu regularne, bo rowelownia to też taka komitywa z zakręcona ona i z Forest. Tutaj trzymamy taką sztamę i razem organizujemy te ustawki, ale też organizujemy takie tematyczne typu w sobotę czy w niedzielę gdzieś na dłuższe wypady, na przykład 50-tki z zakręconą oną, to są dla osób, które nigdy na przykład nie zrobiły 50 km, aby chciały pojechać, ale i też również babskie 50-tki. W planach mamy 75-tki, takie troszkę dla wytrwałych. Ja raz do roku robię tak zwaną moją pierwszą setkę. Czyli dla osób, które marzą o tym, żeby zrobić setkę, ale boją się same, jedziemy wtedy taką wielką bandą w takim bezpiecznym tempie. Nikt nie zostaje, nikogo nigdy nie zostawiamy, zawsze jest to wsparcie i robimy tą setkę. I ludzie są zadowoleni, że zrobili tą pierwszą swoją setkę, tak? Z nami, bezpiecznie i z uśmiechem.
7: Co daje w ogóle jazda rowerem, poza oczywiście kondycją fizyczną?
8: Czyści głowę, daje poczucie wolności i resetuje, generalnie resetuje. Możemy mieć dużo problemów w pracy, w życiu prywatnym, ale wsiadamy na rower i kurczę, działa.
7: Kamil Brzozowski z Rowelowni zachęcał Was do tego, żebyście się przyłączyli. Jeżeli lubicie jeździć na rowerze, to jest ku temu okazja, żeby porobić to wspólnie z ludźmi, którzy tak jak Wy kochają tę formę rekreacji, a mamy naprawdę fantastyczne warunki w Olsztynie do tego, żeby na takim rowerze jeździć, bo ścieżek rowerowych mamy w opór, różnego rodzaju, z różną nawierzchnią, z różnym też poziomem trudności, więc z pewnością nudzić się nie będziecie, jak to mówią, każdy znajdzie coś dla siebie. A teraz chciałabym Was zabrać jeszcze na krótkie spotkanie z Ewą Chudziakiewicz z Fundacji Komandosi Życia, ponieważ to jest organizacja, która głównie zajmuje się pomaganiem dzieciakom z domów dziecka i małym pacjentom onkologicznym, ale żeby pomagać, organizują im różnego rodzaju aktywności. No i właśnie o tym między innymi, jaką aktywność organizują, przy okazji której my też możemy fundacji pomóc, po prostu się przyłączając i spędzając miło czas na świeżym powietrzu. Właśnie o tym będzie nam Ewa Chudziakiewicz z Fundacji Komandosi Życia już teraz opowiadała.
9: Prowadzicie różnego rodzaju zajęcia dla dzieciaków, czy to artystyczne, czy właśnie sportowe, między innymi właśnie związane ze sztukami walk, ale to nie wszystko.
10: Mhm. Organizujemy też przede wszystkim biegi charytatywne i to są biegi na orientację. W tym roku była kolejna edycja. I dość późno ogłosiliśmy rzeczywiście kolejną edycję biegu, a mieliśmy na naszej skrzynce mailowej wiadomości na to, kiedy będzie ten bieg. I to było takie miłe, że ludzie się upominali sami, że no, uznaliśmy, że rzeczywiście warto. Zawiązały się już też ekipy, zespoły, znajomości. Dzieją się po prostu na tych biegach niesamowite również rzeczy, emocje. Jest przede wszystkim dużo śmiechu, dużo zabawy i naprawdę fantastyczne wydarzenie.
9: Podpowiedzmy jeszcze, jak to wygląda.
10: Oczywiście na początku no, trzeba zgłosić swoją drużynę. No i to jest ten pierwszy etap, który już bawi, bo rzeczywiście pomysły na nazwy drużyn są niesamowite. Powiem tak, bardzo nietuzinkowe. O, może tak? Ostatnio wygrała nazwa Andrzej, to nie ten las. I rzeczywiście ekipa się zgubiła, więc rzeczywiście to nie był ten las. Natomiast oczywiście to jest wszystko oczywiście z pełnym zabezpieczeniem i bardzo profesjonalne, więc drużyny na początku dostają oczywiście mapy, ale też na starcie ekipy dostają oprócz map oczywiście niezbędne inne rzeczy, które są ważne w celu znalezienia punktów kontrolnych. No i później oczywiście niech dzieje się magia.
9: Z jaką trasą muszą się zmierzyć? W sensie tak kilometrowo i też no właśnie jakie niespodzianki mniej więcej na trasie ich czekają?
10: No myślę, że trasy to nie są jakieś długie dystanse, ale bardzo wymagające. Zdarzy się jakieś budko, jakaś górka, z górki, no zdarzają się takie rzeczy, no, bo tak każdy mówi, wyruszył bardzo czyściutki, a wrócił niekoniecznie, więc tam coś się działo. Co roku jest w zasadzie inna trasa, inne miejsce. Oczywiście też tu muszę wspomnieć, że nie byłoby tego biegu, gdyby nie absolutna wspaniała, serdeczna współpraca z Nadleśnictwem Olsztynek i panią Danusią Mikielską, która zawsze o nas pamięta i co roku się do nas odzywa, że organizują bieg, no i my tutaj, jeżeli chcemy, oczywiście to dołączamy.
7: A na koniec naszego spotkania w tej części naszego programu jeszcze spotkanie z Jarosławem Pliszką, dyrektorem Biura Okręgu PZW w Olsztynie, który będzie nam troszeczkę podpowiadał, co właściwie się wyrabia w Jeziorze Długim, z jakimi problemami się ten akwen, jeden z kilkunastu miejskich znajdujących się w Olsztynie, z czym właśnie ten akwen musi walczyć. A no, lista jest wcale nie krótka.
9: Wspomniał Pan o tym, że na Jędracku możemy liczyć przede wszystkim na szczupaka. Jak to jest z jeziorem Ukiel? Bo ono chyba też ma pewne problemy takie ekologiczne ze sobą.
3: Akurat jezioro Ukiel Krzywe nie podlega pod nas, jako pod Związek Metkarski. Jest to woda użytkowana przez gospodarstwo rybackie, tak więc my tutaj też za bardzo nie możemy się wypowiadać. Na pewno też jest problem, pojawia się problem na jeziorze Krzywym, z tego co wiemy, z moczarką, z którą my walczymy aktualnie na jeziorze Długim, tutaj w Olsztynie.
7: No właśnie, o tym jeziorze też chciałam porozmawiać, bo poza tym, że moczarka, to zdaje się, że na Jeziorze Długim jest też problem z sumikiem?
3: Tak, sumik karłowaty. Nie tylko Jezioro Długie, ale Jezioro Czarne, na Jeziorze Krzywym też się pojawia, już nawet na rzece Łynie. Ale tutaj, jeżeli chodzi o Jezioro Długie, jest duży problem z sumikiem karłowatym i chcąc ograniczyć populację liczebności tego sumika, od praktycznie 5 lat przeprowadzamy zawody wędkarskie. To są zawody otwarte, polegające na odłowieniu jak największej ilości sumika karłowatego. I taki przykład, w ciągu 4 lat wędkarze odłowili 1,5 tony sumika. To jest bardzo duża ilość. Już nie liczymy tych danych, które mamy z rejestrów, jak wędkarze łowią indywidualnie, ale na samych zawodach 1,5 tony sumika karłowatego. Takie zawody mają duże też znaczenie, bo widzimy, że ten sumik jest coraz mniejszy. Już nie ma takich dużych po 30 cm, bo ta ryba nie rośnie więcej niż 30 cm. Są takie już mniejsze koluchy. Jest to gatunek bardzo niebezpieczny dla naszych rodzimych, bo przede wszystkim wyżera ikrę innych ryb i tutaj tak naprawdę sumik nie ma naturalnego żadnego wroga pod wodą, bo ma takie 2 kolce i w momencie, gdy szczupak jakby nawet chciał go zaatakować, no to niestety szczupak się poddaje, bo widzi, że sumik karłowaty z pływającymi kolcami nie będzie zaatakowany przez drapieżnika. Jedyna taka możliwość ograniczenia to właśnie organizowanie zawodów wędkarskich. Też jak te zawody robimy, to też tak tutaj zapraszamy wszystkich mieszkańców Olsztyna, okolic. To są zawody otwarte. Jedyny warunek, żeby wędkarz miał kartę wędkarską, nie zezwolenie na wędkowanie, tylko aby miał kartę wędkarską. No i też nie można innych ryb łowić, przetrzymywać w siatce poza sumykiem karłowatym.
7: I chyba też pora dnia ma znaczenie podczas takich zawodów, prawda?
3: Tak, pora dnia. Zawody odbywają się głównie po południu, już wieczorem, bo sumyk karłowaty żeruje głównie w nocy, tak więc jak organizujemy zawody, no to od godziny 18 do tam 23, do 24. Jak się ściemnia, wtedy najlepsze wyniki są, ale w dzień też wędkarze potrafią łowić pojedyncze, co prawda, sztuki, bo tak jak mówię, sumik żeruje w nocy i najlepsze wyniki są właśnie porą wieczorową.
7: Co się z tymi rybami dzieje po zawodach?
3: I tutaj duże zaskoczenie. Te ryby są po prostu rozbierane przez wędkarzy. Wędkarz, który złowi te ryby, zabiera je z powrotem do domu, nawet jeszcze podbiera od drugiego. Ta ryba jest ogólnie bardzo, bardzo smaczna i wędkarze biorą tę rybę do zjedzenia. Tutaj zmieniło się prawo, bo po złowieniu tego osobnika, tego sumika karłowatego, należy go niezwłocznie uśmiercić. Tak więc wędkarze, jak go złowią na zawodach, muszą go zabić, tak żeby nie było potem żadnej możliwości, że jak ktoś weźmie te sumiki do domu do zjedzenia, że nagle po drodze stwierdzi, że może je wypuści. Nie? Tak więc obowiązkiem wędkarza jest zabicie tego sumika i po tych zawodach te wszystkie sumiki zostają rozebrane wśród wędkujących. Nigdy tak naprawdę nie było z tym problemu, bo nic nie zostaje. Wszystkie sztuki są rozbierane.
7: Możemy to tak opowiedzieć mniej więcej, do jakiej ryby w smaku sumik jest podobny? W ogóle da się z czymś go porównać?
3: Do węgorza. Tutaj tak jak wędkarze po kolei tłumaczą, to smażony sumik smakuje identycznie jak węgorz.
7: A wiadomo w ogóle, skąd on się tutaj w Jeziorze Długim wziął?
3: Tutaj historia jest troszeczkę może teoria spiskowa, tak naprawdę nikt tego do końca nie wie, ale wszystko najprawdopodobniej zaczęło się w latach 70. od Jeziora Czarnego. Bo to sumik karłowaty jest gatunkiem obcym. Ktoś kiedyś musiał tego sumika sprowadzić i trzymać go w akwarium. No i tutaj teoria jest taka, jeżeli chodzi o Olsztyn, że ktoś z mieszkańców tutaj przy ulicy Bałtyckiej wypuścił z sumika w latach 70. do Jeziora Czarnego. A sumik karłowaty w ogóle ma bardzo szybkie tempo wzrostu i dużą płodność. Z takiego jednego wylęgu jest mniej więcej 7 tysięcy małych sumików. I teraz wszystko zaczęło się od Jeziora Czarnego, gdzie sumik znalazł dobre warunki. On nie potrzebuje nie wiadomo jakich warunków do życia. Znalazł dobre warunki, a to, że Jezioro Czarne jest połączone tutaj rurą z Długim, to z Czarnego na Długie tutaj się też dostał. 7 tysięcy bodajże to jest taka płodność tych małego wylęgu i tak co roku tyle tam sztuk przybywa.
7: To jeszcze będziecie mieli Państwo pewnie sporo do odłowienia. A teraz jeszcze na chwilę wracając do moczarki. No właśnie, jak sobie Państwo z nią radzicie i czy jest jakiś pomysł albo sposób na to, żeby się jej pozbyć raz na zawsze?
3: No, raczej takiego sposobu nie ma, żeby się pozbyć raz na zawsze. Tutaj Kortowo walczy i tutaj w ramach tego projektu obywatelskiego przeprowadza akcję oczyszczania. Te akcje na pewno będą pozytywne na jakiś czas, ale najprawdopodobniej będą do powtórzenia. Jest tutaj testowane te maty, które są rozkładane na dnie. Najprawdopodobniej przyniesie to efekt pozytywny na jakiś czas, ale pewnie prędzej czy później znowu trzeba będzie to powtórzyć. Myślę, że jest zbyt dużo tutaj tych biogenów osadów, które przyczyniają się do rozwoju tej moczarki. Tu też jest dużo czynników, skąd ta moczarka tak naprawdę się wzięła, dlaczego się rozwija. Na pewno duży wpływ ma brak cienia, bo tutaj mamy otwarty przestrzeń. Jakby było więcej drzew, to więcej zacienienia, to wtedy ta moczarka by się tak nie rozwijała. Ale są prowadzone prace tutaj jako wędkarze, no, trzymamy kciuki, żeby to chociaż ograniczyć. Wiadomo, że dla nas gdzieś tam jakieś utrudnienia w wędkowaniu się pojawią, bo ta cała zatoka tak naprawdę powinna być już wyłączona z wędkowania, żeby tych mat nie powyciągać. No ale to myślę, że dla wędkarzy nie będzie żadnym problemem. Mamy dalej całą linię dostępną Jeziora Długiego. Tu jako związek też wprowadziliśmy pewne obostrzenia, tutaj żeby właśnie uchronić to jezioro, to wprowadziliśmy zakaz nęcenia. Tak więc tutaj nasza straż, jak chodzi i kontroluje wędkarzy, to sprawdza, czy nie mają przypadkiem zanęty, żeby tych zanęt tutaj nie używać. Też jest ograniczona presja wędkarska. Tutaj w ogóle tak naprawdę dużo wędkarzy nie wędkuje na tym jeziorze. To są osoby głównie starsze, które dojeżdżają autobusem. Dobra lokalizacja w centrum miasta, dojeżdżają sobie, idą połowić rybki. A na tym Długim są ryby.
7: Jarosław Pliszka, dyrektor Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie, był naszym gościem i to on opowiadał nam o tym, z jakimi problemami między innymi mierzy się Jezioro Długie w Olsztynie. I tak sobie myślę, że trzy spotkania na tak krótki czas chyba nam wystarczą, więc teraz zaproszę Was na krótką przerwę, ale oczywiście wciąż będę Was zachęcała do tego, żebyście zostali z naszą anteną. Aga Wiśniewska, kłaniam się.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
11: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
12: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
13: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
14: Dnia września w Olsztynie o poranku warunki dojazdu po mieście są całkiem dobre, na razie jest dość pogodnie, a przede wszystkim jest mały ruch. Przypomnę o trwającej policyjnej akcji Bezpieczna droga do szkoły. To, że kończy się wrzesień, nie oznacza jednak, że od jutra macie przestać uważać, przejeżdżając w okolicach placówek edukacyjnych.
15: Staliście? Wszyscy są? Tak pytam, bo to już pół do siódmej. No to co, ogarniamy razem. Środa wjechała, głupio by było przegapić. Podkręcamy tempo w Meloradium. Waldek Darłak, siemano, hej.

wielkiej David Guetta, Just the way you are. Tak to właśnie jest samego rana u nas. Podkręcamy tempo w Melo Radio, żeby się zrobiło jeszcze lepiej. Mam merch do zgarnięcia dla was. Czeka torba Melo Radia. Dzwońcie szybko pod 321-321-777. Kto nie zaspał? Jak tam plany u was? Jak się widzicie w samym środku tego wszystkiego, co to się tygodniem nazywa? Dajcie znaka. Czeka Melo Torba. Możecie ją mieć i się z nią ponosić w tym jesiennym sezonie. Czekam na was. Dzwońcie 321-321-777. To już za 27.

0: Potrzebujecie dobrej energii z samego rana, no to my ją mamy i do tego takie numery mocno energetyczne dokładamy. Neptunika i What If. Cześć Rafale, dzień dobry, hej, hej, siemano.
1: Witam wszystkich.
0: Cześć, wszyscy witają ciebie. Rafał, środa jest, jak się z tym czujesz?
1: Środa? Prawie koniec tygodnia, więc wyśmienicie.
0: Idealnie. Słuchaj, co tam przy tobie dzisiaj się wydarzy, co? Jakie plany?
1: Cóż, praca, a później wizytacja mojej siostry. Przyjeżdża z zagranicy po wielu latach.
0: Ależ to poważnie zabrzmiało, słuchaj. I co, jakieś obawy są? Będzie wizytować? Porządek zrobiłeś?
1: No w życiu. O co?
0: No jasne, w końcu to siostra, ona cię bardzo dobrze zna. Słuchaj, jak ty nas znasz, to wiesz o tym, że o tej porze to u nas. Trzy szoty w Melo. Dzięki temu my będziemy wiedzieć o tobie jeszcze więcej. Uwaga, jasno czy ciemno, Rafał?
1: Ciemne.
0: Kukurydza czy groszek?
1: Groszek.
0: Randka na spontanie? Czy wolisz taką dokładnie zaplanowaną?
1: Zdecydowanie spontan.
0: Zdecydowanie tak, to jest to. W końcu w życiu trzeba liczyć na fajne niespodzianki. Ciekawe, czym tam cię ta twoja siostra dzisiaj zaskoczy. My zaskakujemy fajnym merchem. Dla ciebie melotorba już pakujemy, już wysyłamy i fajnego dnia ci życzymy. Trzymaj się, dzięki, Rafał. Trzy szoty w Melo.

0: Heaven is a place on earth w Melo Radio. Już za 7 minut, 7. Już naprzeciwko mnie na swoim miejscu Marcin. Co tam w newsach?
1: A w nich, tych newsach, kolejny cyberatak w Polsce. Wyciekły dane z ważnej bazy.
2: A już o 7 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max i Fade w Melo. Za chwilę też wyciekną informacje o pogodzie. Posłuchajcie w prognozie w Melo.
2: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Pani Zelinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
19: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem, ja tak. Kanal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
20: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
21: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
22: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
23: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
24: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Po reklamie. Melo Radio Olsztyn na 95 FM. Pogoda.
1: W
0: Olsztynie słońce ociągało się dziś ze wschodem aż do 6.37, a zajdzie już o 18.18, więc całkiem szybko. Termometry pokazują teraz około 8 stopni, ale będzie dziś kolejny ciepły dzień z temperaturą maksymalną sięgającą blisko 20-21 stopni. Według prognoz może się okresami zwiększyć zachmurzenie, ale padać nie będzie.

0: Brexit przyniósł więcej szkód niż korzyści, tak twierdzi brytyjski premier Andy Barnum. Zapowiedział, że chce zmienić relacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską i jeszcze w tym roku przedstawi kilka propozycji. Filmowa ekranizacja Lalki wchodzi dziś do kin. W rolach głównych zobaczycie Marcina Dorocińskiego i Kamilę Urzędowską. Jakie wrażenia mieli widzowie po poniedziałkowej oficjalnej premierze?
1: Według mnie kandydat na Oscara.
2: Przepiękne kostiumy, przepiękna muzyka.
1: Poleciłbym każdemu.
0: Obraz wyreżyserował Maciej Kawalski.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: A jak tam wasze wrażenia po premierze środy? Dopiero się zaczęło, ale już można mieć całkiem niezłe nadzieje z nią związane. Niech tak będzie. Podkręcamy tempo w Melo. Jest już siódma. Waldek Darłak. Siemanko, hej. Inni gadają, a my już gramy.

0: Basto i Hold You w Meloradio. Podkręcamy tempo, to już 11 minut po godzinie 7 rano. Słuchajcie, uwaga, dzisiaj w środę mamy Dzień Copywritera, mamy Dzień Podcastów, Dzień Tłumacza też mamy i przede wszystkim, uwaga, teraz brawo, bijemy brawo, brawo dla wszystkich, no. bo mamy Dzień Chłopaka.
1: A panowie, to wszystkiego najlepszego.
0: Wszystkiego.
1: Dziękuję.
0: Słuchajcie, dziewczyny, to my mamy takie pytanie do was w takim razie. Jakiego zdania żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki? Co? Czekamy na wasze głosówki, wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znaka, co tam wam przychodzi do głowy. Jakiego zdania żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki? Czekamy na wasze głosówki. Czeka fajny melomer, czy wbijajcie na meloradio.pl. Warto wysłać głosóweczkę. Bardzo prosto się to robi, tam tylko słuchawkę wystarczy nacisnąć, na dole strony macie.

0: All We Got It Right, Dalton w Melo Radio. Podkręcamy tempo w środę rano już 15 minut po godzinie 7. I dzisiaj w Dzień Chłopaka czekamy na wasze głosówki. Uwaga, dziewczyny, uaktywnijcie się bardzo proszę, czego żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki. Czekamy na głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl. Jak jeszcze nigdy niczego nam nie wysłałyście, nie nagrałyście, no to dzisiaj jest właśnie ten dzień. Czekamy, czego żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki. A teraz uwaga, to usłyszycie o tym, jaki jest nowy hit śniadaniowy. Różne dziwne jedzeniowe połączenia ludzie wymyślają. Ostatnio, no, Amerykanie zwariowali na punkcie nowej kanapki. Biorą sobie hamburgera i do środka pakują... Nie zgadniecie. Ciastko,
1: no
0: ciastko czekoladowe do środka, znaczy się... No, też no. Tak trochę. Ale wiecie, to jest tak, że na pierwszy rzut to robi się takie... A później, no, to ten internetowy patent sporo osób zaciekawił i wiecie, co ludzie robią, nie? Na początek robią... A potem... A w sumie...
1: Ale wkładają tam też oprócz tego mięso i tak dalej, tak?
0: Podobno tak. Po tym odkryciu pizza z ananasem spadła u mnie na drugie miejsce.

0: Griffin i World Away. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu i dzisiaj pytamy was w Dzień Chłopaka, czego żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki.
1: Kochanie, nie dziś, boli mnie głowa.
0: Ale że jak, no jak?
2: Kochanie, nie dzisiaj, boli mnie znowu głowa.
0: No jak, ty też? A ty?
3: Dziś nic nie będzie.
4: Co? No i widzisz, wszystkie twoje kobiety tak, o.
0: Wszystko to jakoś tak się uwzięło, no. Dobra, słuchajcie, czego żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki, na najlepsze, najfajniejsze, najbardziej kreatywne. Czekam Melo Merch.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: czego żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki, no to lecimy z waszymi propozycjami.
1: A rób jak uważasz.
2: Kochanie, mamusia przyjeżdża.
3: Oj.
4: Facet na pewno nie chciałby usłyszeć, że jeździ jak baba.
0: No jasne.
5: Kochanie, może posprzątasz mieszkanie i zrobisz zakupy.
0: Uwaga.
6: Myślę, że żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki, że mały, a śmierdzi jak duży.
7: Kochanie, dzisiaj składamy meble.
8: Będziesz kochać jak swoje.
0: Oho.
9: Jesteś najlepszy ze wszystkich swoich kolegów.
0: Au. Uwaga, dziewczyny.
10: Dzień chłopaka w środę? Przypadek? Nie sądzę.
0: Lubimy to.

0: prosto z soundtracka do gry, na którą też czekam, tak jak i wy pewnie. Kate Real i Paco Amoroso, Sexy Magic, to jest sexy i jest magic i jest ten numer, który niesie nas w tę środę. Prosto dla was, bo najlepszy drop nowych hitów mamy dla was zawsze w Melo. A teraz już za 8 minut 8, dużo energetycznej muzy, no i mamy też prognozę pogody. Oraz newsy.
1: No właśnie, newsy. I w tych newsach zabiorę was na plażę. W Ustce mimo dobrej pogody nie można tam wejść.
0: Ale u nas zapraszamy. Tak na was zagramy już niedługo.
2: A już o 8 zagramy.
0: Dipsy PZ, będzie nieźle.
3: Znów zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski.
0: Tak podkręcamy tempo w Melo Radio i tak wam zagramy. Gdy inni będą jeszcze gadać. Za 8 minut 8.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igo, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk,
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Najlepsze Melo jest tylko u nas.
5: Bo nie warto stać w miejscu.
6: Bo liczy się dobra energia.
5: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama.
7: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
8: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
9: Muzyka i głos AI.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Canal Plus.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
11: Ubierzemy Cię na każdą okazję. Hurtownia Odzieży 7, Księcia Witolda 7. Zapraszamy od wtorku do soboty.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Po reklamie.

0: przypomnienie o dzisiejszej akcji na drodze ekspresowej S7 w okolicach MOP-u Grabin. Służby przeprowadzą praktyczne ćwiczenia w zakresie rozładowywania długotrwałego zatoru na drodze. Będzie całkowicie zamknięta jezdnia w kierunku Warszawy od 10 do 15. Należy stosować się do poleceń służb. Powietrze w Olsztynie jest wilgotne i dosyć ciepłe, bo 8-9 stopni o tej porze to nie najgorzej jak na warmińską jesień. W ciągu dnia natomiast na temperaturę nie powinniśmy narzekać. W najcieplejszym momencie dnia termometry mają pokazać nawet 20-21 stopni. Dziś kolejny dzień bez opadów, powieje słaby, a po południu umiarkowany wiatr, ciśnienie jest wysokie.
1: Jest już prawie 8. News ML Radia, Marcin Sikora.
2: Plaże w Ustce i sąsiadujących z nią miejscowościach wciąż zamknięte. To po tym, jak turyści zaczęli natrafiać na ślady czarnej substancji. Prawdopodobnie jest

0: ograniczać dostęp do wiedzy. Chatboty dają nam zaledwie wąski wycinek informacji. Ostrzegają przed tym naukowcy z Danii.
1: Ej, ej, już za chwilę ostatnie słowo, zabawa, w której będziecie mogli się odpowiednio wykazać, a teraz to my się wykażemy, bo gdy inni gadają, my już gramy. Tak podkręcamy tempo w Waldek Darłak. Siemano, hej, jest ósma.

jednego morni zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, gdzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Jason Derulo w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana. No i oczywiście, że o tej porze to czekamy na was i na wasze telefony, bo jest już 11 minut po 8, a my za chwilę zaczynamy naszą zabawę. Ostatnie słowo. Teraz twoje słowo.
1: A moje słowo? Dobra, no. Bo myślałem, że chcesz dać mu dośpiewać, nie?
0: No, niech śpiewa. Ty też możesz pośpiewać. Albo możesz to zrobić śpiewające. Proszę bardzo.
1: 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7.
0: Dobra, żartowałem, oszczędzę wam tego. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. No dzwońcie jak najszybciej, dwie osoby mają szansę. Czekamy na was, bo fajny merch jest do zgarnięcia jak zawsze o tej porze w Melo Radio. Czekają na was skiety, no i do tego mamy Melo Torbę. Mogą być wasze takie właśnie prezenty. Dzwońcie, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. Czekamy na dwie osoby.
1: A ja obiecuję, że nie będę więcej.

0: dip it and ride with this. Flip it. Dip it. Flip it.
1: Flip it w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Już 17 minut po 8. No to działamy.
2: Ostatnie słowo.
1: Anastazja teraz razem z nami, która jedzie do pracy, a po pracy to będzie relaksik, a Anastazja relaksik robi remontując chatę, to prawda?
3: Tak, to prawda, bo zostały same listy wyjmować okna, przecież to najlepszy relaks, bo to się skończy.
1: No, jasne, to odpal sobie odpowiednio melo po południu, pomyj dzieci szybciej, a Sebastian też jest z nami, cześć Sebastian, halo, halo.
4: No właśnie słyszę, nie słyszałem.
1: No to dobrze, że nie słyszałeś, to znaczy trochę gorzej. Liczę na to, że teraz dobrze, że słyszysz i że będziesz słyszał dobrze. Sebastian miał iść do pracy, ale jakoś tak wyszło, że nie poszedł. I bardzo dobrze. Słuchajcie, jesteście razem z nami i to jest zabawa ostatnie słowo. I wygrywa ten, kto powie tych słów więcej. Już za chwilę podaję wam kategorię. Zasada jest taka, że wy musicie podawać słowa z tej kategorii. Podajecie po jednym słowie na zmianę. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Anastazja, podaje jedno swoje słowo. Za chwilę Sebastian, potem znów Anastazja i potem znów Sebastian. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety, kto mniej, melo torby i na wszystko macie 20 sekund. Ja mierzę czas. Czy to jest wszystko jasne?
4: Tak.
1: Dobrze, cieszę się bardzo. Zobaczymy, jak wam pójdzie. Kategoria na dziś, uwaga, elementy roweru. Elementy roweru, czyli po prostu co ma rower. Czas start.
3: Koła.
4: Pedał.
3: Klakson.
4: Kierownica.
3: Lancuk.
4: Siodełko.
3: No miało być to siodełko.
4: Bagażnik.
1: Anastazja.
4: Sprychy.
1: Czekajcie, stop. Czas stop. Słuchajcie, 3-3, gdyby tak liczyć, chociaż Anastazja trochę przeciągnęła czas, Sebastian wykorzystał i dorzucił swoje. Czyli co, 4-3, Marcin, jako juror?
5: No 4-3, bo Anastazja przeciągnęła jednak. Poza tym jest dzień chłopaka, więc...
1: O właśnie, no. Anastazja, zgadzasz się, nie? Dzień chłopaka dzisiaj.
3: No oczywiście, dlatego przegrałam.
1: No, słuchaj... A jestem tylko ciekaw, bo z tym relaksikiem to a propos tego siodełka jakoś tak chodziło ci po głowie troszeczkę. To tak, żeby ci wygodnie było, słuchaj, dla ciebie melo torba. Będziesz sobie mogła różne fajne rzeczy tam wrzucić, jak już posprzątasz w chacie po tym remoncie. A dla Sebastiana mamy mega fajne, odjechane, oryginalne skiety Melo Radia. Pakujemy, wysyłamy. Cześć, dzięki.
2: Ostatnie słowo.
1: A ta zabawa znów już jutro po 8:00, tylko w Melo. Teraz 20 minut po 8:00. Bisony, Fodera, podkręcamy tempo.

0: świeże i energetyczne brzmienie. I dużo mega pozytywów. W tym numerze Ebenezer Bizzle All of My Love. Tak brzmi środa od samego rana. Fajnie, nie? Też tak lubimy. Podkręcamy tempo w Melo Radio. To już prawie w pół do dziewiątej, a za chwilę Don Diablo.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: to promocja. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeusu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 538 132 088. Więcej na skuptezeusz.pl.
12: Muzyka i głos AI.
13: To

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery's Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
9: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.

0: Natalia Nykiel w Melo Radio. Faktycznie niezły error mają niektórzy. Słuchajcie, jakich informacji, jak myślicie, szukają dorośli w internecie?
1: Strach zapytać.
0: Bez skojarzeń. Uwaga, dorośli pytają coraz częściej, co znaczą poszczególne słowa, które słyszą od swoich dzieci. Sporo rodziców, wprost przyznaje się do tego, że wrzuca do AI poszczególne słowa, których nie rozumieją, albo nawet całe zdania, co do których kompletnie nie mają pojęcia, o co chodzi, a które to słyszą od swoich dzieciaków. No bo nie wiedzą, o co chodzi i nie rozumieją niektórych słów. No i dobrze, dzisiaj dzień tłumacza, to niech AI im wytłumaczy. A to proste jest przecież do zrozumienia. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Najwięcej takiej energetycznej muzy u nas.

0: To Kala, Supreme Madonna w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Ja wam życzę, żebyście byli tak skupieni dzisiaj jak Marcin nad newsami. Co za chwilę?
1: Za chwilę będzie o tym, że są utrudnienia na Mazowszu, jeśli chodzi o kursowanie pociągów. Słuchajcie uważnie.
0: Za 8 minut będzie 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Axwell, Whatever Turns You On. Za chwilę w Melo Radio też prognoza pogody na środę.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Muzyka i głos.

0: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech, gama samoładujących się hybryd, oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
1: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Jest idealna. Tak wiele umie i wie, a przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideale Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej. Beatki! Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideale Meble. Szczytno, ulica Moniuszki 5. Znajdź także Ideale Meble na Facebooku.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge czuję w robocie?
10: Hot doga poproszę!
9: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 538 132 088. Więcej na skuptezeusz.pl.
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM. Trafik.
18: Mamy utrudnienia na
10: trasach w regionie. Na Krajowej 16 na odcinku Rapaty Olsztyn Zachód prowadzone są roboty drogowe, obowiązuje ograniczenie prędkości do 60. Ograniczenie, ale do 90 obowiązuje też na trasie S16i między węzłami Olsztyn Wschód w Pieczewo. Do wieczora utrudnienia powinny się zakończyć. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, w stolicy Warmii i Mazur temperatura maksymalna ma wynieść dziś ponad 20 stopni. Przez większą część dnia będzie raczej pogodnie, choć momentami nieco bardziej się zachmurzy, natomiast ani słowa w prognozach o opadach deszczu. Powieje słaby, a w drugiej części dnia umiarkowany wiatr. Wraz z upływem dnia może też nieznacznie spaść ciśnienie, ale i tak będzie wysokie.
18: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
19: Firmy transportowe na granicy bankructwa. Cena diesla przekroczyła 9 zł za litr. Tankowanie ciężarówek jest o kilka tysięcy złotych droższe niż na początku roku.
20: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy.
21: To jest o 2,5 tysiąca więcej 3 tysiące.
20: To jest kosmos.
19: Mówił jeden z kierowców. Tir spala średnio do 40 litrów na 100 kilometrów. Od wczoraj trwają utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka. W sumie odwołano dotąd 38 pociągów. To po uszkodzeniu kabla urządzeń sterowania ruchem. Sprawdzanie dokumentów podczas kontroli na lotniskach w USA teraz tylko na stojąco. Funkcjonariusze według nowych zasad nie będą już mogli siedzieć. John Carver został trenerem Radomiaka. 61-letni angielski szkoleniowiec podpisał kontrakt do 30 czerwca przyszłego roku. Jest trzecim w tym sezonie szkoleniowcem drużyny z Radomia.
22: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
18: Powiedział wam już ktoś dzisiaj, że świetnie wam idzie? Jeśli tak, to super, jeśli nie, to ja wam to mówię w takim razie. Podkręcamy tempo w Meloradiu, żeby było jeszcze lepiej. I gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Derłak, cześć, hej, jest 9:00.

Florida i Kesha, Right Around w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo dzisiaj w środę. 30 września mamy dzisiaj, słuchajcie, Dzień Copywritera. Mamy. Dzień Tłumacza też mamy. I Dzień Podcastów mamy, ale to co najważniejsze, uwaga, to mamy też Dzień Chłopaka, więc korzystajcie dzisiaj od samego rana. Fajnie ta środa się zapowiada. A za chwilę o pewnym trendzie, całkiem nowym i modowym hicie na jesień. Thomas Gray wcześniej w Melo. 12 po 9.

0: Trips i Kubańczyk w Melo. 17 minut po godzinie 9, czy jesienią może być gorąco? No jasne, że może być, jeżeli na przykład sprawdzamy różne modowe trendy. Że ja na ten pomysł nie wpadłem, słuchajcie.
1: No popatrz.
0: No, na ostatnim Fashion Week pojawiło się coś, co może stać się hitem tej jesieni. Jeansy, które wyglądają jakbyście, no krótko mówiąc, wpadli z nimi w błoto. No, albo byli na budowie. Krótko mówiąc, no są takie, jakby nigdy pralki nie widziały. Wystąpiła w nich Heidi Klum na pokazie. No i teraz można coraz częściej zobaczyć po prostu na naszych ulicach ten trend, to mood wash. No i są tacy, którym się to bardzo, bardzo podoba.
1: Ciekawe, czy gorąco się robi, jak się widzi cenę takich spodni.
0: No właśnie, to jest najfajniejsze, słuchaj, bo wiecie, nie musicie nawet po takie spodnie do sklepu się wybierać, w ogóle kasy wydawać. Wystarczy przejść się do łazienki i zajrzeć do kosza na pranie i już jesteście modni.

0: Sylwa Bampa i On Tonight w Meloradio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, no, jest akcja, no, mało już tego września zostało. Korzystajcie w takim razie, tak sprawdzam i zobaczcie, jak to się dziwnie tutaj wszystko poukładało, nie? Dzisiaj 30, ostatnia środa, no. Nie dość, że w tym miesiącu, to jeszcze w tym tygodniu. Przypadek?
1: Wow, super. No.
0: Prawie pół do dziesiątej mamy. I za chwilę Imany też mamy fajny numer. Don't be so shy w Melo.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

Reklama. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie.
5: Bo Kaufland jest fresh. Fresh.
3: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: O reklamie.

0: i te klawisze na samym końcu. Calvin Harris, Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life w Melo Radio. To tak właśnie, podkręcamy tempo w Melo w środę rano. Za 18 minut 10, to już nie takie rano, nie? Słuchajcie, u nas w górach to można sobie zrobić zdjęcie z misiem. Ja wiem, tanio nie jest, ale można sobie zrobić.
1: Można.
0: A na weselach w Azji to tak totalnie za darmo z gorylem.
1: O, ciekawe, zdziwiony? Ciekawe, no.
0: Ostatnio mega popularne stało się przebieranie na weselach właśnie w Azji w stroje goryla. Tak ludzie tańczą tam na parkiecie, a później takie filmiki masowo wrzucają na sociale. Podobno super zabawa. Ten trend poniósł się mocno po TikTokach, a ja jestem prawie pewien, że pierwszy na ten pomysł wpadł jakiś wujek z Polski.

0: modelki i modelskiej w Melo. No to teraz twój ruch, siemanko.
1: Siemanko. Dobra, to w takim razie L4.
2: Dobra, to...
0: No.
2: To też są tam, nie?
1: Dobra. Nie, no co wy, no naprawdę. No. Co mnie, Katar pokona?
0: Zostań.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: John Sumi, The Chainsmokers, Ilzy, Ill The Time.
0: Czuję, że fajnie będzie.
1: Ale czekaj, zmieniłem perfumy, to dlatego?
0: Nie.
1: Okej, okay, to
0: jutro też fajnie będzie, od 6:30.
1: Też to czuję.

0: Zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 2 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Ubierzemy Cię na każdą okazję. Hurtownia Odzieży 7, Księcia Witolda 7. Zapraszamy od wtorku do soboty.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: Pieskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
15: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Trafik.
16: Dosłownie za chwilę na trasie ekspresowej S7 w okolicach MOP-u Grabin rozpoczną się ćwiczenia służb, a chodzi o sprawdzenie procedur w zakresie rozładowania długotrwałego zatoru na drodze. Do 15 całkowicie zamknięta będzie jezdnia w kierunku Warszawy. Należy kierować się na objazdy i stosować się do poleceń osób kierujących ruchem.

0: Według informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dziś od rana do wieczora w Olsztynie i w regionie powinno nam towarzyszyć słabe i umiarkowane zachmurzenie. Ale póki co jest słonecznie i pogodnie i z każdą chwilą także coraz cieplej, a maksymalna temperatura na dziś to około 20 stopni. Po południu zerwie się nieco silniejszy wiatr, który może nieznacznie obniżać temperaturę odczuwalną.
1: To są newsy Meloradia Olsztyn.
0: Joanna Boruc. Ludzie tworzą turystykę. Pod tym hasłem odbyła się konferencja będąca częścią wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki. Przedstawiciele branży z całego regionu spotkali się w Ostródzie, gdzie rozmawiano m.in. o strategicznych inwestycjach, a także o wykorzystaniu w turystyce sztucznej inteligencji. Wręczono również wyróżnienia organizacjom, obiektom i influencerom. Z Ostródy przenosimy się do Giżycka, gdzie Polska Organizacja Turystyczna zorganizowała konferencję z udziałem zagranicznych tur operatorów. Wśród gości był m.in. Ahmed z Arabii Saudyjskiej.
2: Dużo zieleni, duży wybór aktywności. Próbowaliśmy także lokalnego jedzenia. Bardzo smaczne. Jest spokój, a ludzie są przyjaźni.
0: W spotkaniu wzięło udział 30 tur operatorów. Długo by wymieniać wszystkie zalety Warmii i Mazur, ale najmocniejszą stroną regionu z pewnością jest natura. Pracownicy Nadleśnictwa Olsztyn właśnie przeprowadzili kolejną akcję zarybiania. Do jezior Czerwonka Mała i Czerwonka Duża trafiło ponad 50 kg sandacza z narybku jesiennego.
3: Minuta do 10, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Jest kolejny rosyjski atak na terenie Ukrainy. Mieszkańcy Lubelszczyzny znów dostali SMS-y z ostrzeżeniami. 13-latek, który planował zamach w szkole, został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Zdecydował o tym sąd w Wąbrzeźnie. Rząd przyjął zmiany w podatku PIT. Ministerstwo Finansów proponuje podniesienie progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Kolejny będzie do 150 tysięcy ze stawką 24%. Po przekroczeniu tej kwoty będzie trzeci próg 32%, wylicza minister Andrzej Domański.
5: To jest rozwiązanie, na którym skorzysta co najmniej 3,5 miliona podatników.
4: Rocznie będzie można na tym zaoszczędzić ponad 3,5 tysiąca złotych. Krótki termin przydatności sprawia, że żywność wydaje się zdrowsza, nawet jeśli różni się od podobnych produktów jedynie opakowaniem. Tak wynika z badań.
3: Jedzcie zdrowo. Siemanko, 10 na zegarach, ja jestem Adi, a kiedy inni gadają, my już gramy. Johnson Meet the Chase Markles, Ilzy i All the Time. To jest nuta, którą zaczynamy i bardzo się cieszę, bo dzisiaj też dużo niespodzianek, dużo prezentów, będzie super.

Liwka, poza tobą nic w Meloradio i 15 minut po 10. Podkręcamy tempo, ależ to jest piękne. To rozgrzewa duszę, rozgrzewa serducha i bardzo dobrze. A w międzyczasie, słuchajcie, chciałem wam tylko powiedzieć, że wczoraj to było? Nie, przedwczoraj byliśmy na premierze Lalki w Operze i w ogóle było bardzo fajnie i nawet z tego nagraliśmy vloga z Monią. Tylko wiecie co, ja mam wrażenie, że oni nas chyba więcej nie zaproszą. A dlaczego, to możecie zobaczyć na Instagramie Meloradio, bo tam wszystko macie nagrane. Także wbijajcie, zostawcie lajka, zostawcie followa i dajcie znać, jak im poszło jako reporter, bo w sumie to był mój pierwszy raz. I tak wiem, że już mnie więcej nie zaproszą. Było warto.

Gnarly Wasted i 27 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo w środę, mały piąteczek. I w tej godzinie jeszcze znajdzie się miejsce dla osób, które lubią trochę, no powiedziałbym, że oldschoolowe brzmienie, no bo ta piosenka ma już parę wiosen na koncie, ale styl jest naprawdę fantastyczna i może się kojarzyć też z bardzo wakacyjnym vibe'em. More Than You Know, Axwell Ingrosso, to jeszcze w tej godzinie.

0: to promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igo, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
5: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.

Sobel Francis, całe lato i 19 minut do godziny 11, tak, podkręcamy tempo. Proponuję zrobić sobie kawę. Wiem, że nie chce się wstać od biurka, ja was rozumiem całkowicie, niektórzy w ogóle w samochodach, to też już kompletnie nic się nie chce, ale kawa może zmienić wasze życie. Może na przykład dać jakiś dobry pomysł, zainspirować. Do czego? A ja wam powiem do czego, do szybkiej kasy, słuchajcie. 200, a nawet 500 złotych do zgarnięcia za to, że wejdziecie na meloradio.pl, napiszecie, na co chcielibyście to wydać i później odbierzecie telefon. Zobaczcie, to są trzy proste kroki, które de facto mogą sprawić, że ta środa będzie niemalże idealna. meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijajcie i zgarniajcie ten hajs.

0: Josh Baker, Bobby Max Compi, My Place w Melo Radio, 10 minut do godziny 11. Fajnie, że jesteście. No bo ja też nie jestem sam, jest razem ze mną Marcin Sikora.
1: No
0: siemano.
1: Właśnie, jestem, cześć. Dowiecie się, gdzie już nie pojeździcie na roller coasterze.
0: O kurczę, to brzmi trochę niebezpiecznie. Dobra, uważajcie na siebie.
2: A już o 11 zagramy
0: Marlon Hofstadt, Southstar i I Like. No i ta genialna, bardzo energetyczna nuta punktualnie o 11, kiedy inni będą gadać.
2: Melo Radio Olsztyn na 95 FM. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Melo Radio.

0: bilety na najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
17: Po reklamie.
18: Meloradio Olsztyn.
19: Żadnych ostrzeżeń meteorologicznych dla Olsztyna i regionu. Przed nami całkiem ładny jesienny dzień, a przede wszystkim ciepły, bo temperatura maksymalna ma wynieść powyżej 20 stopni. Odczuwalna może być nieco niższa, bo po południu ma się zerwać silniejszy wiatr. Poza tym małe i umiarkowane zachmurzenie do końca dnia bez opadów, a ciśnienie jest wysokie i na razie nic nie wskazuje, by miało się to zmienić.
20: To są newsy Meloradia Olsztyn.
19: Joanna Boruc. Za 3 miesiące ma być gotowa dokumentacja projektowa nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru Lalek, natomiast termin rozpoczęcia samej budowy nie jest jeszcze znany. Nowy gmach teatru ma powstać niedaleko hali Urania. Skoro mowa o nowościach, w piątek władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego otworzą 2 zmodernizowane budynki dydaktyczne. Gmach Wydziału Nauk Ekonomicznych i siedzibę Wydziału Geoinżynierii. Tego samego dnia o 11 rozpocznie się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Końcówka września przyniosła nam piękną pogodę. Nawet na Warmii i Mazurach temperatury przekraczają 20 stopni. Okazuje się, że ciepła jesień ma wpływ nie tylko na nasze samopoczucie, ale i zachowanie ptaków.
21: Niektóre ptaki zachowują się jak wiosną. Ponownie zaczęły śpiewać na przykład kosy i rudziki, mówi mi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski. Dodaje, że są też gatunki, które przez ciepłą jesień mogą opóźnić swój odlot do ciepłych krajów.
22: W ciągu ostatnich 3-4 dekad część gatunków przesunęła o tydzień, 2 tygodnie właśnie odlot. Między innymi właśnie szwak, czajka.
21: Te ostatnie zaczęły nawet w Polsce zimować.
19: O czym informował Adam Kaźmierczak.
23: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
24: Inflacja we wrześniu znów poszła w górę, wyniosła 4%, to tak zwany szacunek flash Głównego Urzędu Statystycznego. W sierpniu inflacja wynosiła 3,4%. Litwa ćwiczy ewakuację do Polski na wypadek rosyjskiej agresji. Do 3 października potrwają wspólne ćwiczenia przez Przesmyk Suwalski. Park rozrywki Six Flags zamyka jeden z najsłynniejszych rollercoasterów na świecie. Chodzi o X2. Decyzja zapadła po ujawnieniu historii poważnych obrażeń i śmierci związanych z tą atrakcją. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dziś nieprzespana noc. Księżyc znajdzie się na tle tak zwanych plejad, czyli gromady gwiazd, mówi Tomasz Banyś z planetarium w EC1 w Łodzi.
25: Dość łatwo je znaleźć na niebie, a gdy raz zapamiętamy, jak wyglądają, będziemy je dostrzegać niemal automatycznie.
24: Obserwacje najlepiej zacząć około 19:30.
26: A jakby coś, dla mnie to wy jesteście najfajniejszymi gwiazdami.
27: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
26: Siema, 11 na zegarach, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. I zwłaszcza, że mamy co i w ogóle jest fajnie, bo jest środa, mały piątek. Marlon Hofstadt, So Starry I Like. Wypiłem kawę, przepraszam.

Kochany, tak w ogóle, to z racji Dnia Chłopaka, to życzę wam dużo radochy, dużo miłości, dużo spokoju, dużo grania w gierki, dużo wypasionego jedzenia, mało telefonów z pytaniem, gdzie jesteś, bo miałeś być? Generalnie, żebyście mogli przebudzić w sobie tego młodego dzieciaka. A, no i żebyście mogli chodzić w tych ulubionych dresach, które już co prawda mają dziury, ale to nic. David Guetta, Martin Garrix, Brooks, Like I Do. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, ziomki.

0: No i to jest prawdziwa sigma muzyczna. Kygo, Take Me Back w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Na racji tego, że my mamy dzisiaj środę, czyli mały piątek. Środa to też dzień prania, tak tylko przypominam, może ktoś zapomniał, to akurat będzie mógł sobie zrobić. Ale z racji tego, że do weekendu już blisko, no to ja wam serwuję jedną z nowości od Metznera. Cały blok, bardzo dobrze to brzmi i naprawdę fajnie się rozkręca. Myślę, że ta nuta zostanie z nami na dłużej.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
4: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Po reklamie.

0: On the Move w Melo Radio, podkręcamy tempo. 19 minut do godziny 12. Dobrze, że jesteście. Dlaczego dobrze? Dlatego, że przypomnę o rzeczy, która może poprawić wam trochę humor. Może dzięki temu sobie kupicie coś ładnego. Tak, ladies and gentlemen, ja przypominam o rzeczach ważnych, o ile nie najważniejszych. 200, a nawet pół tysiąca złotych za to, że w zasadzie wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszecie, na co byście to wydali. I to w zasadzie jest wszystko, bo potem jak odbierzecie od nas telefon, to kasa tak naprawdę jest już wasza. Oczywiście chodzi o ten telefon związany z anteną Melo Radia. Także bądźcie czujni i w razie czego, jak już się zgłosicie, to miejcie włączony dźwięk w telefonie.
1: W kieszeni, że tamponie przespanych nocach.

0: Toby Romeo, Fly High w Melo Radio, 10 minut do godziny 12, tak podkręcamy tempo. A razem ze mną Marcin Sikora ponownie, siemanko bro.
1: No cześć.
0: Co tam byczku?
1: Wiesz co, będę mówić o tym, kiedy na Ziemi powstało życie, bo już podobno wiadomo, już jest data.
0: Tak?
1: Tak.
0: A co było pierwsze, jajko czy kura?
1: A nie wiem.
0: No to zaraz się może dowiemy coś.
2: A już o 12 zagramy.
0: Fukaj, Liwka, Enklawa i Chcę Więcej w Melo.
3: Jeśli trwałoby to wiecznie, wiecznie, czy miałoby jeszcze jakiś sens, mimo że chcę więcej.
0: Ten numer punktualnie o 12, wtedy inni będą gadać, no my już wam coś zagramy, super.
2: Autopromocja.
4: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
2: Idę w

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama. W Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza, krema Egusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
14: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
15: Dobra, zdradź sekret.
14: Jaki sekret?
15: No, ten twój patent na zakupy.
14: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
15: Tylko w Modivo?
14: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
15: I co z tym cashbackiem?
14: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
15: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
16: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Canal Plus.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny. czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
19: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
20: Po reklamie.

0: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Pogoda.
1: Słonecznie i ciepło, tak w skrócie można opisać pogodę, jaka panuje od rana w Olsztynie, a będzie jeszcze cieplej, bo temperatura ma wzrosnąć maksymalnie nawet lekko powyżej 20 stopni, tak twierdzą synoptycy. O opadach dziś nie ma mowy, choć według niektórych prognoz może się pojawić trochę niegroźnych chmur. Wieje słaby i umiarkowany wiatr, a ciśnienie cały czas jest wysokie.
0: To są newsy Meloradia Olsztyn.
1: Joanna Boruc. Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego uchwalił program współpracy z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok. Celem jest włączenie trzeciego sektora w realizację ważnych społecznie i publicznie zadań. Na ostatniej sesji odwołano też dotychczasową skarbniczkę województwa. Aleksandra Waszkiewicz przechodzi bowiem na emeryturę. Za nami Międzynarodowy Dzień Świadomości o stratach i marnowaniu żywności. To ogromny problem. Według statystyk aż 19% jedzenia marnuje się w sklepach, gastronomii i naszych domach. Olsztyński Bank Żywności informuje, że tylko w zeszłym roku uratował ponad 1050 ton żywności. W warmińsko-mazurskich lasach trwa bukowisko, czyli okres godowy łosi. Coraz częściej dochodzi też do przypadkowych spotkań człowieka z tymi zwierzętami. Na co trzeba uważać, mówi leśniczka Aleksandra Kloczkowska.
2: Nie zbliżamy się, a już na pewno jak już widzimy, jak ten łoś patrzy w naszym kierunku, opuszcza łeb i rozstawia przednie nogi, to jest to sygnał, że zamierza na nas zaszarżować.
1: Dorosłe łosie ważą nawet do 700 kg.
3: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: CBŚP zatrzymało dwóch mężczyzn, którzy ukradli z Niemiec kilkaset krów mięsnych. Działali w zorganizowanej grupie przestępczej. Wartość skradzionych zwierząt to około 300 tysięcy euro. Eksplozja w Mołdawii. Rosyjski dron wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju, pokonał kilkanaście kilometrów i rozbił się niedaleko ukraińskiej granicy. Zamiast jednego z promów, miejski autobus, tak będzie w Świnoujściu w okresie jesienno-zimowym. To z powodu wysokich cen diesla, mówi rzecznik prezydenta miasta Wojciech Basałygo.
5: Dodatkowo przez tunel będzie kursował samochód z przyczepą do przewozu rowerów.
4: Miesięczny koszt promu to 400 tysięcy złotych, autobus kosztuje 6 razy mniej. Już wiadomo, kiedy na Ziemi warunki pozwoliły na powstanie życia, wyliczyli to naukowcy. Było to 4 miliardy 330 milionów lat temu.
3: Ciekawe, po ile wtedy była benzyna. Siemanko, 12 na zegarach, Adi po tej stronie, kiedy inni gadają, my już gramy. A Marcin, z tego co wiem, kończy pracę.
6: Tak, zgadza
3: się. Brawo! Juhu! Gratulujemy serdecznie. I jeszcze jedno ważne info.
7: Ostatnia noc na pomoście, czekamy.
3: Nie przejmujcie się, bo szybko zleci. A kiedy inni gadają, my już gramy.
7: Biorę, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Offenbach i Star Sailor w Meloradio. 4 to the floor, tak podkręcamy tempo. 16 minut po 12 i w takim pierdlu to nawet sam mógłbym posiedzieć. I to nie jest bait, zresztą przejdźcie sami. Słuchajcie, Indonezja, miasto Bogor i więzienie, które stało się mega luksusową opcją. Dostaliśmy fotę z tamtejszego apartamentu, bo tak to nazwę. W środku, uwaga, telewizory, wbudowany symulator golfa, siłownia, ładne meble. Generalnie wypas. Podobno dwóch więźniów tam żyło, ale jako, że niechcący te wypasy gdzieś tam wyszły na jaw, no to już ich przenieśli. Dokąd? Nie wiem, ale jakby coś w Polsce, zapraszamy na czaj.

0: James Hype, na którego jest jak zawsze mocarny hype. Jego nowość Confession. Dzięki Mikołaj za potężny mental backup. To było mega miłe, stary.
1: Zawsze będę twoim hype manem.
0: Dzięki, stary. Czuję się jakbym był Kubo na Fide, który ma swojego Krzysztofa.
2: 27 minut po 12.
1: A ma też kochaną Anię. Bardzo chciałby się przyjechać.
0: Kizo w tej godzinie jeszcze i Disney. Hotelowa doba w apartamencie.

0: Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
13: Hot doga poproszę.
12: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Ubierzemy Cię na każdą okazję. Hurtownia Odzieży 7, Księcia Witolda 7. Zapraszamy od wtorku do soboty.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
21: Kogo?
20: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
21: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
20: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
21: Tak, jest posterunkowy Cezary.
20: No, więcej na szkło mazgo.pl.
21: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
20: I Cezary Pazura.

Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.

pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady, budzimy w

0: To jest piękna nuta. Słuchajcie, oprócz tego, że Kizo tak trochę tutaj napięty śpiewa i w ogóle rapuje, to chciałem zwrócić uwagę na to, że nawija o ważnych rzeczach, o tym bezpieczeństwie, o tym, że ludzie się rozumieją i mogą spędzać czas tak, jak lubią najbardziej. I to jest naprawdę mega opcja i ja wam życzę, żebyście mieli taką comfort person, z którą czujecie się idealnie. A na zegarach mamy 17 minut do godziny 13 i z taką comfort person możecie też sobie odpalić Melo po 18 w piątek, bo wtedy 30 Meloradia, a tam znajdziecie między innymi tę nutę. Whatever Turns You On, Axwell i Bon, głosujcie przy okazji na meloradio.pl. A ja mogę wam obiecać, że więcej takich genialnych, elektronicznych perełek znajdziecie tylko tutaj. Dobrze trafiliście. Jakby coś,
1: nazywamy się Meloradio.

0: Of My Love w Melo Radio, 8 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo, no i jest ze mną ona, czyli Ula Harciarek.
1: Cześć, i będą newsy. A w newsach o bardzo ważnej polskiej produkcji, która dziś ma swoją premierę.
0: Chyba wiem jaka. Chyba byłem na pewnym wydarzeniu, które wy możecie już teraz zobaczyć na Instagramie Melo Radio. Coś mi się wydaje, że chyba wiem, o co chodzi.
2: A już o 13 zagramy
0: Fastboy Music Sounds, tak, podkręcamy tempo. Do tej nutki można wszystko tak naprawdę, co polecam. Ja w ostatnim czasie, jako że kicham, to też naprawdę fajnie się do tego smarka.

Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
9: O reklamie.

0: Mello Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
1: Minuta do 13, news Mello Radia i Ula Harciarek.
2: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, informuje mieszkańców województwa lubelskiego RCB. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Skazany za planowanie zamachu na koncert Taylor Swift przegrał proces z Disneyem. Sprawa dotyczyła pokazania domu jego rodziców w serialu dokumentalnym o piosenkarce. A do kin wchodzi dziś polska superprodukcja. To adaptacja lalki Bolesława Prusa, Stanisława Wokulskiego, gra Marcin Dorociński.
3: To jest o poszanowaniu pracy, o tym jak ciężko jest zarobić pieniądze, jak trzeba mieć odwagę, żeby zarobić pieniądze, o pomaganiu innym i o wielkiej miłości, która bywa niestety ślepa i nieszczęśliwa.
2: Na ekranie zobaczycie całą plejadę gwiazd polskiego kina. Wrocławski Uniwersytet Medyczny, jednym z najlepszych na świecie, znalazł się wśród 500 uczelni z całego globu.
1: Gratulacje! To się nazywa być mądrym. 13 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi. Czy jestem mądry? Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami, ale wiem jedno. Odnośnie lalki będę miał za chwilę coś mega turbofajowego.

0: Silva Bumpa on Tonight w Melo Radio. 15 minut po 13. Mam mega fajną niespodziankę dla was, no bo 3 podwójne zaproszenie na filmową lalkę, która dzisiaj ma swoją premierę. Film obejrzycie w kinie Helios. Wiem też, że jesteście ciekawi jednego. No jaka jest ta Izabela Łęcka? I o to pytaliśmy w poniedziałek w Operze Narodowej, między innymi szanowną panią Kamilę Urzędowską.
1: Mam nadzieję, że każdy tę Izabelę odczyta po swojemu. Myślę, że ta adaptacja jest bardzo wierna i że ta Izabela też jest zbliżona do tego, jak jest przedstawiona w powieści. Oczywiście powieść rządzi się swoimi prawami, a sam film jest kwestią i scenariusza, i naszego wspaniałego reżysera, później montażu. W naszej historii opowiadamy głównie przez Stanisława Wokulskiego, a nasza Izabela jest, no mam nadzieję, taką, że będzie się dało ją zrozumieć.
0: No właśnie, 3 podwójne zaproszenia na lalkę do kina Helios, dzisiaj do zdobycia. No i co trzeba zrobić? Odpowiedzieć na pytanie głosówką, a pytanie brzmi: dlaczego Wokulski był Sigmą? Czekam na najbardziej kreatywne odpowiedzi, a te dajcie na WhatsAppa Meloradia, czekam na głosówki. Wloty na lalkę też czekają, także generalnie proszę się ładnie postarać.

0: Mają Maj w Melo Radio, to Criss Cross Amsterdam. 27 minut po 13. Przed momentem pytałem was, dlaczego Wokulski był Sigmą? No bo mamy dla was 3 podwójne zaproszenia na lalkę do kina Helios. No i mam pewne propozycje.
1: Wokulski był Sigmą, bo miał wąs, co każdą haleczką cząsł.
0: Sigiemka, podwójne zaproszenie jest twoje. Sztos, Pablo.
2: No ja uważam, że Wokulski był Sigmą, bo miał dużo hajsu, mógł mieć każdą, ale nie zadowolił się byle czym.
0: Bez kitu, nice, podoba mi się to. Podwójne zaproszenie jest twoje. Karolina.
3: Może Wokulski był Sigmą, ale finansową, bo w miłości totalnym NPC-em.
0: Może i tak, ale jak to wszystko tak naprawdę się wydarzyło w filmie, no to wy zobaczycie sobie już tak naprawdę, kiedy chcecie, nie? Bo jak coś, to dzisiaj jest premiera. No, także trzecie rozdane. Słuchajcie uważnie Melo, bo może jeszcze jutro będzie szansa.

0: to promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani goś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Jest idealna, tak wiele umie i wie, a przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideal Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej, Beatki. Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideal Meble, Szczytno, ulica Moniuszki 5. Znajdź także Ideal Meble na Facebooku.
10: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
11: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
12: Cześć, tu Baza!
13: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
14: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
15: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgo.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

0: Mike Perry, Caso, Inside the Lines w Meloradio. 16 minut do godziny 14, ale się dzieje. Filip Heiser i jego żona pochwalili się nową chatą. Cały polski internet już tym żyje. Chodzi o mieszkanie na krakowskim Kazimierzu. Wiecie, generalnie wygląda to mega fancy. Są zdjęcia w sieci, polecam. Całość jest w stylu takim loftowym, tu kryje się taki industrialny charakter. Wiecie, beton, cegła, czy tam też drewno jakieś, nie? Tak, przypominam o tych fotkach, żeby zobaczyć sobie w sieci i podobno czytam, że nie mają zamiaru się stamtąd ruszać. No i fajnie, bo naprawdę dobrze jest mieć takie miejsce na ziemi, ale w sumie mnie to ciekawi tylko, jakiego proszku do prania będą używać.
1: Pierwsze nie będzie.

0: grupa amerykańska trochę. Niby włoski, nie? Ale taki prima donna.
1: Jesteś American boy?
0: Ja jestem. Ja zawsze byłem.
1: American soldier, please take me to the USA.
0: American boy, Dobra, nieważne. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Było super.
1: Dziękuję, Adrian.
0: Nie, to ja dziękuję.
1: To była czysta przyjemność.
0: Nie, no to wielki zaszczyt po prostu, nie? Dzięki bardzo.
2: A już o 14 zagramy
1: Breaking Dishes, Eli Oaks. Aha.
0: No, to ja się zbieram. Kotleta wziąłem dzisiaj.
1: Co ty gadasz?
0: No i ziemniaczki.
1: Jest jeszcze?
0: Jest jeszcze.
1: Dobra, to muszę iść niedługo.
0: Dobra, Freak Fight za chwilę, siemanko.
2: Olsztyn.

0: Walkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
14: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
20: A cappuccino też za piątkę?
21: Też.
20: A flat white?
21: Też.
20: A...
21: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.

0: Zbliża się 14, czas na newsy Mela Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Pod wpływem alkoholu wsiadł za kółko zastępca prokuratora okręgowego w Opolu. Został zatrzymany na podkarpackim odcinku A4. Tankują do pełna i odjeżdżają nie płacąc. Tak jest często w Niemczech. Od jutra benzyna i diesel będą tam nieco tańsze, bo państwo wprowadza paliwowy rabat. Mija pierwszy miesiąc zakazu używania telefonów w szkołach. Chwali go dyrektorka szkoły w Poznaniu Magdalena Katarzyńska-Radomska.
3: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznościowych i zmniejsza ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe.
2: Uczniom poprawiła się też koncentracja na lekcjach. Chat GPT, coraz popularniejszy z danych OpenAI, wynika, że tygodniowo korzysta z niego ponad miliard osób.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Mikołajem Kujawińskim i kimś jeszcze.
1: Kto to taki, ten ktoś jeszcze?
2: Będzie gość, a tak naprawdę chodzi mi o to, że dzisiaj jest Dzień Chłopaka, wszystkiego najlepszego. Chociaż mamy przykrą historię. Zerwałam Mikołajowi piękne różowe kwiaty. On je po prostu...
1: przesadził z powrotem do ziemi. No bo jakbyś mi dała, nie wiem, zestaw kluczy do samochodu albo coś takiego, co mógłbym użyć w swoim codziennym życiu.
2: Mógłbyś te kwiaty na przykład sobie zapleść we włosach i byś wyglądał takiego Mikołaj romantyczny.
1: Okej.
2: Okay. To jest w ogóle skandal, słuchajcie. Człowiek serce na dłoni daje chłopowi, a on po prostu je zgniata i wyrzuca w ogóle.
1: No bo ja naprawdę nie rozumiem waszej obsesji z kwiatami. Po co komu kwiaty? Ja mam alergię zresztą.
2: Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Iga Mikołaj, siemanko, ale gość naprawdę będzie po godzinie 15.

0: Komodo, 12 minut po 14, a teraz zmieniamy klimat. Uwaga!
1: To zabrzmi źle, ale wcześniej był Mauro Picotto. Pomyślałem sobie, żebym zjadł pizzę, a teraz bym sobie zjadł jakieś tamales, coś takiego.
0: Słuchajcie, co się wydarzyło na meksykańskiej ziemi.
1: No w Meksyku ewidentnie ktoś tam nie podumał.
0: Dlaczego?
1: No bo jak można wziąć chihuahuę do Gwardii Narodowej?
0: Szczerze, ja mam pewne przemyślenia. Za każdym razem, jak na ulicy mijam dużego psa, to jest grzeczny. Mijam chihuahuę, to jest furiatem.
1: No właśnie, to przecież nie może w służbach taki furiat pracować, nie?
0: No może, bo będzie, wiesz, atakował tam.
1: Spokojnie, ale on ma szukać, a nie atakować. On ma do pracy poszukiwawczo-ratowniczej został wzięty. Jezu, no. Wyobraź sobie, że, nie wiem, przygniada cię budynek i znajduje cię chihuahua. Ja bym powiedział, zostaw.

0: bryska, lato, pocałuj mnie, co się tak rozśmieszyło.
1: Już pierwsze zdanie. 19 września Filip Heiser i młodsza od niego ponad 20 lat Bianka wzięli ślub.
0: No tak było.
1: Wszyscy o tym wiemy, tak. Nikt nie powiedział nam tej historii lepiej niż oni.
0: Kurczę, ten podcast był tak wybitny.
1: A dzisiaj mamy właśnie święto podcasterów, Międzynarodowy Dzień Podcastów.
0: O!
1: I podobno ma być drugi odcinek.
0: No nie.
1: Filip i Bianka Heiser Podcast. Tak, tak. W ogóle, czy to nie powinna być Bianka i Filip Heiser?
0: Byłoby to
1: kobieta
0: kulturalne.
1: Kobieta się najpierw chyba przedstawia, prawda?
0: Nie? Chyba wiemy, że pan Heiser lubi się z sobą
1: On
0: cieszyć.
1: Chyba większą czcionką w ogóle był napisany.
0: Bo on ma w ogóle większego, okej?
1: No od niej na pewno. Ma być drugi odcinek i podobno w drugim odcinku mają się nabijać z tego pierwszego.
0: Genialne, czyli jest hejt.
1: Ale to jest zaskakujące, bo ja słyszałem, że Filip był bardzo zdziwiony w ogóle, że ten pierwszy odcinek był tak negatywnie odebrany.
0: A nie wiedział, biedny.
1: Nie, no kto mógł to przewidzieć,
0: prawda? Nikt tego nie wiedział, że to tak będzie.
1: No myślę, że producent tego podcastu powinien spojrzeć, nie, i powiedzieć, a mało tu powiedziałam.
0: Ale to Bianka była też producentką tego odcinka?
1: No chyba, bo ona w tym studiu pracuje jako producent, nie? Tak mówił Filip.
0: Sama sobie zrobi lepiej, nie?

0: radiu. Tak podkręcamy tempo, a w tej godzinie poznamy nowe słowo, które weszło do mainstreamu.
1: No proszę, i kto to takie słowa wymyślił? Pewnie jakiś myśliciel, filozof, polonista.
0: Doktor.
1: A, doktor nauk, rozumiem.
0: I dziennikarz.
1: Polonistyczny.
0: Bardzo znany.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
1: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
0: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeusu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 538 132 088. Więcej na skupteseusz.pl.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
13: 3, 17, 40...
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11...
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Meloradio Olsztyn.

0: nie masz Martin Garrix, jak ty świetnie, Mikołaj, grasz na zębach. To jest w ogóle imponujące.
1: No i mam naturalne w dodatku, dlatego takie żółte.
0: Nie to co pan Filip Kaiser. Słuchajcie, jest nowe słowo w polszczyźnie. Pizza z kebabem. Najchętniej kupowana pizza w Szwecji, to jest znaczenie.
1: Wow, naprawdę? Naprawdę? W Szwecji tak jedzą?
0: No.
1: No widzisz, byliśmy ostatnio w Szwecji, w sensie Polacy, my, nasza reprezentacja. I czy była pizza z kebabem? To jest pytanie, na które nie odpowiedział trener Jan Urban.
0: Kto? Aha, to jest nasz trener?
1: Nie, Szwedów. Wiesz co, przyszedł potop i go zabrali.

0: Ale my podkręcamy tempo Sexy Magic, nie Mikołaj?
1: A tu zaraz będzie sexy i zaraz będzie magia.
0: Ja tutaj widzę takie zdjęcie bez koszulki, ja nie mogę się skupić w ogóle.
1: O co chodzi? Słuchajcie nas po 15 koniecznie.
2: A już o 15 zagramy
1: Reasons, Eli Oaks i Lavinia.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Jest idealna. Tak wiele umie i wie. A przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideale Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej, Beatki. Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideale Meble, Szczytno, ulica Moniuszki 5. Znajdź także Ideale Meble na Facebooku.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
13: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
14: Ula Harciarek on the mic. 5 miliardów opakowań kaucyjnych zebrano w ciągu roku. To m.in. plastikowe butelki, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
15: Punkty zbiórki wyposażone w automaty cieszą się największym powodzeniem. Blisko 90% opakowań oddawanych jest właśnie w automatycznych punktach.
14: System ma objąć też małe szklane butelki, tak zwane małpki. Długi ma niemal 1,5 miliona polskich facetów. Łączna wartość ich należności to ponad 55 miliardów złotych. Studenci zapłacą mniej za obiady, tak będzie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uczelnia zaczyna dopłaty do posiłków. Został zwolniony, bo boi się latać samolotem i odmówił służbowych podróży. To historia z Włoch. Sąd przyznał pracownikowi odprawę w wysokości ponad 52 tysięcy euro.
16: Mamy 15, słuchacie Freak Fightu. Dzisiaj środa to dzień przyjemności, do tego dzień chłopaka, więc uznaliśmy z Mikołajem, że połączymy to wszystko.
13: I za chwilę zdradzimy. Odkryjemy wszystkie karty.

0: Tymek w Melo Radio. Nie jesteśmy, słuchajcie, dzisiaj sami. Jest Dzień Chłopaka, jest ze mną Mikołaj, ale też jest Jacek z bardzo znanego programu reality show.
1: Dzień dobry, Jacek z Office Line.
0: Tak, słuchaj, wiemy, że od programu już trochę minęło czasu i chcieliśmy się ciebie zapytać o to, czy wszystko poszło po twojej myśli, czy na przykład jednak produkcja tak to trochę zmontowała, że...
2: Że coś byś tam poprawił, tak? Nie? Coś może byś dodał, może odjął.
1: Pomidor.
0: Okej.
1: Ja bym pokazał to trochę inaczej.
0: Jasne.
1: Może tak dyplomatycznie powiem. A nie wiem, czy wszystko poszło... Nie, tam niewiele poszło po mojej myśli. Dobrze się bawiłem. To poszło po mojej myśli. No.
0: A wakacje były fajne?
1: Bywały.
0: Okej. Okay. Okej.
2: No bo to zawsze jest tak, nie, że jak się ogląda takie programy, to potem się zastanawiamy, czy my zaprosiliśmy do studia anioła, czy demona, bo tak naprawdę nie wiemy. I jakbyś miał tak procentowo ocenić, ile procent ciebie faktycznie można w tym programie zobaczyć?
1: Takiego prawdziwego, aktualnego mnie, myślę, że 20-30%.
2: Okej, czyli jednak show.
1: Chociaż ciężko mi powiedzieć, bo no ja na siebie tam patrzyłem zupełnie inaczej niż... Każdy pewnie odebrał mnie inaczej niż, bo ma swoje filtry. No i tak, niewiele tam nie było chyba takiego prawdziwego.
0: Okej. Ale teraz możemy cię oglądać na twoich socialach chociażby, nie?
1: Trochę, już jest więcej.
0: Tam już jest więcej. Dobra, słuchajcie, do rozmowy wracamy już za chwilę. Najpierw Josh Baker i My Place.

0: Global DJs w Melo Radio The Sound of San Francisco. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freakfajcie. Dzisiaj z nami Jacek Cygan, znany też jako Jacek z Love is Blind. Jacek, powiedz, czy ty po tym programie wierzysz, że miłość jest ślepa?
1: Jest jakaś tam szansa, tak, ale...
0: Przetestujemy to teraz, bo mamy dla ciebie takie małe wyzwanie. Tutaj w studiu siedzi nasza piękna Iga.
2: Hej.
0: I teraz Iga zamknie oczy.
2: No,
0: i chciałbym, żebyś spróbował Igę nam poderwać w 40 sekund lub mniej.
2: Słuchaj, będę łatwo, obiecuję.
1: Dobrze.
2: Mam zamknięte oczy, nie oszukuję.
0: Też zamknijmy przez to.
1: A ja muszę udawać, że jej nie widziałem wcześniej, czy... Bo mogę nawiązać do tego, jak jest ubrana. Albo...
2: Dobrze, nie, widziałeś mnie, jest okej. Okay.
1: Możemy rozmawiać, mogę zapytać.
2: Tak. Dobra? Okej. Okay.
1: Cześć.
2: Hej.
1: Co masz na sobie?
2: A słuchaj, mam taką koszulkę, że kocham gorących tatuśków. Specjalnie dla ciebie.
1: Będę twoim najmłodszym tatuśkiem.
2: Naprawdę?
1: Kim ty możesz być dla mnie?
2: Kim tylko zechcesz. Słuchajcie.
0: Ja myślę, że już po pierwszych słowach to się udało.
2: Dobra. Mamy to.
1: O 23, druga część.
2: Właśnie, bo to tak nie ta godzina, słuchajcie, się aż rozmarzyłam normalnie. To może zagrajmy numer, a do rozmowy wrócimy za moment. Ale
1: I w kolejnej
2: to.
1: Ostygnij, ja będę miał
2: Dobra.

0: Neptunika. What if w Meloradiu? U nas naszym gościem jest Jacek. Ty masz ładnie. Jacek AU Cygan. Czy możesz zrobić dla nas AU, proszę?
1: Na koniec dla ciebie zrobię.
0: Dobra, jesteśmy umówieni, słowo się rzekło. A w tej godzinie pogadamy o czym?
2: Pogadamy o chłopakach, no bo dzisiaj mamy Dzień Chłopaka.
0: Zostańcie z nami.

0: to promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierające Maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Dużo dobrego.
14: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie.

0: Wish You Well, Sigala, Becky Hill, tak się podkręca tempo u nas w Malu Radio w Firkwajcie. Naszym gościem jest Jacek z Love is Blind. Cześć raz jeszcze.
1: Ciao.
0: I dzisiaj jest Dzień Chłopaka, już to mówiliśmy. Więc Mikołaj, czyń honory.
2: No bo teraz wydaje nam się przynajmniej, że taki młody chłopak może mieć trochę dysonans poznawczy, nie? Bo wszystko się dzieje w sieci, poznaje się miłość w sieci, więc może masz jakieś takie porady dla młodych mężczyzn, którzy chcieliby się jakoś w tym szalonym świecie nieco odnaleźć.
1: Nie wiem, czy powinienem, ale to znaczy, myślę, że najważniejsze to stawiać granice. Ja się nauczyłem ich stawiać granic bardzo późno. Drugie to być siebie ciekawym i szukać kogoś, kto jest nas ciekawy i bawić się dobrze. To tak moje.
0: Nie no, zabawa to podstawa. No co?
2: A Iga, ty nie wiesz, jak ciężko być chłopem w tych czasach.
1: Oj tak, to prawda.
0: Mówicie?
1: No.
0: No dobra, to co jest takiego trudnego w byciu chłopem? Proszę, jedna rzecz.
1: Presja.
0: No dobra.
1: Do widzenia. Au.
2: Ktoś tu chyba presję wywiera.
0: Właśnie, obiecałeś mi coś.
1: A to jest ostatnie? Mm-hmm. Ale w jakich chcesz emocjach, Ału? Bo to widziałem, że takie są.
0: No są.
1: Nie wiem dlaczego to. Dawaj.
0: W jakich emocjach?
1: Ta.
0: Ja chcę teraz. Twoje odczucia wobec nas a propos tego, że tu przyszedłeś.
1: Oj, to bym przeklął jeszcze tak z entuzjazmem. Ału, kochani.
0: O!
1: Takie, mam bardzo dobre emocje, super się bawię, dziękuję.
0: Dziękujemy, wpadaj częściej, dzięki w ogóle, że byłeś. Mikołaj, też zrób au. Zróbmy wszyscy au. No tak na zakończenie.
2: Dobrze, ale to musisz odliczyć.
0: Dobra.
2: Naliczaj.
0: 3, 4,
1: au!

0: Rudimental, Khalid, All I Know. Naszym dzisiejszym gościem we Freak Fight'cie był Jacek Aucygan.
1: Tak jest, bardzo fajny ziomek.
0: Fajny ziomal, naprawdę, mógłby wpadać do nas częściej.
1: Będziemy nad tym pracować. No, dzisiaj mieliśmy dla niego niespodziankę, bo dzisiaj jest dzień pełen niespodzianek i co będzie w newsach, to też niespodzianka.
2: A już o 16 zagramy
1: Sad Girls, Bebe Rexha i David Guetta.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
2: Meloradio Olsztyn na 95 FM. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Barwy Warmii i Mazur w Meloradiu.
12: Robert Turlej, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
12: Żyjemy w niebezpiecznych czasach, a akurat nasz region graniczy z Rosją. Jak ten fakt wpływa na działania zarządu województwa?
13: Niestety w obecnej sytuacji niepokoju w całej Europie musimy przygotowywać się na budowanie odporności naszych mieszkańców. Takie ataki mogą się nasilać, przede wszystkim które powodują dezinformację, chaos, fake newsy pojawiające się, czy ataki na przykład hybrydowe. To musi spowodować, że nasze społeczeństwo musi być odporne i przede wszystkim czuć się bezpiecznie mieszkając w naszym województwie.
12: A przeznaczane są na to niebagatelne środki.
13: Dokładnie w ramach naszego programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Warmii i Mazur wydzieliliśmy pulę 25 milionów euro. To są środki przeznaczone typowo na działania miękkie, szkoleniowe, przygotowujące mieszkańców na kryzysy, które mogą nastąpić. Przygotowanie osób tych najmłodszych poprzez dorosłych, aż kończąc na osobach starszych.
12: Powiedzmy o terminach składania wniosków przez uprawnione podmioty.
13: Chcemy wystartować z pierwszymi naborami już pod koniec tego roku, koniec października, początek listopada, ale również też na początku przyszłego roku. Natomiast tu, jeśli chodzi o podmioty, które mogą aplikować, to mogą być stowarzyszenia, czyli NGOs, organizacje pozarządowe, czy lokalne grupy działania, czy samorządy, które też będą mogły aplikować o te środki. Tak jak powiedziałem, gro środków jest dość mocno rozproszone, ale mi się wydaje, że po prostu będzie to bardzo dobry projekt, który spowoduje, że mieszkańcy Warmii i Mazur po prostu będą czuli się bezpiecznie.
12: Dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję bardzo.
11: Barwy Warmii i Mazur w Meloradiu. Partnerem audycji jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
14: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
15: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
7: Po reklamie.
2: Meloradio Olsztyn na 95 FM.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Co jest grane w Olsztynie?
0: Joanna Boruc, zaczynamy od olsztyńskiego kina Helios, gdzie dziś mamy cykl Kino Kobiet i o 18 będzie można zobaczyć film pod tytułem, no zgadnijcie, Lalka. Dokładny repertuar sprawdzicie w sieci. Był film, teraz sztuka i zaproszenie od olsztyńskiego BWA. Już jutro o 18 otwarcie nowej wystawy Natalii Kopytko. Każdy ma swoje strachy. Artystka zajmuje się rzeźbą i instalacją. Jej pracę zobaczycie w hali Urania. Jeszcze dziś natomiast można wybrać się do Kamienicy na Ujaka na warsztaty empatii międzykulturowej. To o 16.30. O 17 z kolei w domu Mendelsona spotkanie autorskie z Kazimierzem Brakonieckim. I na koniec coś z zupełnie innej bajki. Trening naborowy na olsztyńskim stadionie rugby dla chętnych, którzy chcą dołączyć do Koma Rugby Teamu Olsztyn. Początek o 19.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Minuta do 16. Czas na newsy Meloradio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
20: Jest list żelazny dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. To oznacza, że będzie mógł wrócić do Polski bez obawy o zatrzymanie. Jest podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Policjanci z poznańskiego archiwum X rozwiązali zagadkę zbrodni sprzed 18 lat, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
21: Nasi biolodzy ponownie przeanalizowali przedmioty, które były zabezpieczone na miejscu zbrodni i odnaleźli nowe ślady biologiczne.
20: W jednym z domów odnaleziono ciało kobiety. Zarzut zabójstwa usłyszał jej wnuk. Wielka operacja przeciwko sieci prania pieniędzy. Chodzi o grupę motocyklową Hells Angels. Akcja trwa m.in. w Niemczech. Głos może być prawnie chroniony przed wykorzystaniem go przez AI. Tak po raz pierwszy uznał sąd w Japonii.
0: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i w temacie AI zostajemy.
1: No bo AI zniszczy świat i nasze portfele najwyraźniej też.
0: Może nie. Iga i Mikołaj, siemanko. Sad Girls, Bebe Rexha, David Guetta. Tak wchodzimy w 16.

0: Shaggy, If Girls Just Wanna Have Fun, tak się podkręca tempo w Meloradiu.
1: A agencja Reutersa podaje bardzo takie informacje, które troszkę mnie przeraziły, muszę powiedzieć. No bo wyobraź sobie, że w Ameryce ruszył taki testowy program, gdzie w restauracji szybkiej obsługi, najsłynniejszej na świecie, są teraz agenci AI, którzy się patrzą na twoją twarz. Czytają, wiesz, wszystkie jakieś mikroekspresje, patrzą, jak jesteś ubrana i na tej zasadzie decydują, jaka będzie cena twojego burgera.
0: To ja boję się, że dużo bym zapłaciła.
1: No, ja bym zapłacił 5 groszy chyba.
0: A ja tak... Nie, ja całą wypłatę bym prze...

0: Filipek, Nel we Frikwajcie, będzie jaśniej. Będzie jaśniej, to jest dobre zdanie opisujące więzienia w Indonezji, bo zazwyczaj jak myślimy o więzieniu, to się boimy, myślimy, kurczę, ciemno,
1: zwłaszcza w Indonezji,
0: ciężko.
1: Nie, to tak myślimy, no takie ciężkie warunki, gorąco,
0: cele wypełnione,
1: tak, tłok, ścisk, no okazuje się, że nie, bo jeżeli jest się skazanym urzędnikiem, skazanym za korupcję, to wtedy można sobie mieszkać w luksusowym apartamencie w takim więzieniu.
0: Symulator golfa, lodówka pełna różnych...
1: Tak, pewnie jakieś tam konsole, telewizje, nie? Mieli własną łóżko, prywatną drogę do izy więzienia, jakby sobie chcieli wyjść z niego na chwilę.
0: Czyli... Generalnie przestępstwa wszelkie takie finansowo, właśnie polityczne.
1: Patrzę na zdjęcia tych apartamentów. Oni w tym więzieniu żyli lepiej niż ja teraz u siebie w domu.
0: Nie przejmuj się.
1: Niech trwa jeszcze.

0: To jest nowość na naszej antenie Wasted w Meloradiu, ale my dobrze podkręcamy tempo, ale u nas jest w ogóle super w tym Meloradiu. Mam pytanie. Czy Arkadiusz Milik to ten, co tam nie strzela i ogólnie mu nie idzie? Nie,
1: znaczy wie? On strzela, tylko w trybuny.
0: O tym piłkarzu porozmawiamy, tak?
1: Tak, tak, tak, ponieważ no, jest przypał, słuchaj, z Arkiem Milikiem. I to taki niepiłkarski przypał.
2: Meloradio Olsztyn. Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
17: Kogo?
16: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
17: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
16: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
17: Tak, jest posterunkowy Cezary.
18: No, więcej na szkłomazgo.pl.
17: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
18: I Cezary Pazura.
19: Po reklamie. Meloradio.

0: BFF w Melo Radio. Piłka nożna to nie jest moja mocna strona, ale piłkarze to co innego.
1: No i z piłkarzem afera jest, panie Fertku, ponieważ Arkadiusz Milik w poprzedni piątek został złapany na łamaniu przepisów ruchu drogowego w Warszawie.
0: A to łobuz.
1: Słuchaj, był korek i zniecierpliwiony Milik przejechał swoim samochodem podwójną linię ciągłą i wyprzedzał na przejściu dla pieszych, ale za nim był radiowóz. Od razu go zatrzymali i po krótkiej rozmowie go puścili bez mandatu.
0: A
1: kilka skrzyżowań dalej podobno przejechał na czerwony.
0: Bo co, bo piłkarz?
1: No, ale taka się zrobiła afera, że wiesz, wszystko jest nagrane, więc oni mówią, przyjrzymy się temu.

0: Far to the floor w Melo Radio.
1: To the floor, to mogłyby spaść ceny na przykład na stacjach, bo na razie jest sky high.
0: Bo co no w ogóle wymyślasz, powinieneś na piechotę chodzić do pracy, a nie?
2: O, to jest bardzo dobry pomysł, słuchajcie, i w newsach będzie o cenach paliw. Właśnie będzie taniej, drożej, no właśnie.
0: Tak samo.
3: A już o 17 zagramy
1: Lumix Self Aware.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na Media Expert.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.

0: Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Co jest grane w Olsztynie?
1: Joanna Boruc, zapraszam. Na początek do galerii Areszt Sztuki na Targu Rybnym, gdzie dziś kolejna odsłona Festiwalu Papieru, a jednocześnie podsumowanie konkursu na małą rzeźbę i biżuterię z papieru. Początek o 18. Zaglądamy teraz do Cotard Baru. Już w tę sobotę Club Night. House, disco, funk, italo, lata 80., 90. i współczesne. Impreza rozpocznie się o 21.30. Szczegóły znajdziecie w socialach. W Face Clubie też będzie się działo. Już w najbliższy piątek wielka studencka integracja, a w sobotę koncert Marcina Millera i zespołu Boys. W klubu kawiarni Kochanka z kolei propozycja dla kibiców. W piątek będzie można zobaczyć transmisję z PGE Narodowego i mecz reprezentacji Polski z Rumunią. Początek o 20.45.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
3: Ula Harciarek, on the mic.
4: Ceny paliw na polskich stacjach idą w górę. 9,14 to średnia cena diesla. O złotówkę i grosze tańsza jest benzyna i lepiej raczej nie będzie, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
5: No niestety w najbliższym czasie oddechu, przynajmniej jeśli chodzi o ceny, mieć nie będziemy.
4: Również w USA ceny na stacjach biją rekordy. Polska będzie walczyć z fake newsami. Ministerstwo Cyfryzacji powołało Centrum Walki z Dezinformacją. Jest pierwsze w Europie. Młodzi protestują w centrum Madrytu. Tu są ich tysiące, domagają się dostępu do tanich mieszkań. Twórca Resident Evil zapowiada nowy film. Ma to być opowieść science fiction w głównej roli Jennifer Lawrence, a producentem będzie Steven Spielberg. Fabuła pozostaje tajemnicą, ale ma być to bardzo niepokojący film.
2: Sequel do E.T.
3: Może tak być. Dzisiaj Dzień Chłopaka, więc mamy do Was pytanie. Czego nie mówić chłopakom na literę P? Czekamy na głosówki od Was na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.
2: Przyjacielu. To jest chyba najgorsze, co można powiedzieć do chłopaka na
3: tak. Oj tam.

0: Stereo Love w Meloradiu. Czego nie mówić chłopakom na literę P? To jest nasze dzisiejsze pytanie.
1: A odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Czekamy na wasze głosówki przede wszystkim.

0: Kto zrobi dłuższe U? Mio, Mikołaj czy Iga? Jak takie psy, co wyją do księżyca.
1: Właśnie, jeżeli wam się odezwały kundelki, przepraszamy.
0: Czego nie mówić chłopakom na literę P? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od was na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl.
1: Tak, tak, tak. To, ale może zacznijmy od tekstówek dzisiaj.
0: Proszę.
1: Tak,

0: W ramach wyjątku. Janusz napisał, tak? Nasz kochany Janusz napisał, puściłam się.
1: To przykre, ale cieszę się, że możemy liczyć zawsze
0: trzeba
1: na Janusza.
0: Trzeba się trzymać, pamiętajcie.
1: Mocno. Kasia, przystojny ten twój kolega, znaczy ja nie widzę problemu.
0: A Andrzej napisał, przyjedzie do nas mamusia.
1: Najgorzej, a Marta nam nagrała głosówkę.
2: Dla chłopa to chyba najgorsze jest usłyszeć posprzątaj chałupę.
0: No posprzątam, już przecież powiedziałem, że to zrobię.

0: Pepas.
1: Pepas.
0: O, ładnie powiedziałeś. Poczekaj. A, no tak, takie sepleniące. Pepas.
1: Pepas. Ibiza.
0: Jeszcze raz proszę.
1: Pepas.
0: Dobra, ostatni.
1: Od razu głosówki.
0: Czego nie mówić chłopakom na literę P. Dzisiaj jest wasze święto, drodzy chłopcy, buziaczek dla was, ale sprawdzamy właśnie, czego nie mówić chłopakom na literę P. Dzięki za wszystkie głosówki. Chcemy więcej. Leszek.
2: Tego nie mówić do chłopaka? Pierdit się.
0: Ojojojojojoj.
3: Ja słyszę wielokrotnie. Znaczy od innych chłopaków najczęściej, ale może faktycznie od kobiety bardziej boli. Mamy też wiadomości tekstowe. Krzysztof napisał: pomyliłam pedały w aucie i porysowałam.
0: Zdarza się najlepszym, jejku.
3: No nie wiem, czy najlepszym się to zdarza.
0: Marta, głosówka od Marty.
4: Prawdziwy mężczyzna tak nie robi.
3: Najgorzej, jak się wiedzie na ambicje, to prawda. No i jeszcze Ania. Mhm. Porozmawiajmy poważnie. To są słowa, które mrożą krew w żyłach.
0: Czego nie mówić chłopakom na literę P? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki, tekstówki od raz, od was. O, od was, na naszej
3: od
0: stronie.
3: Od razu od was chcemy mieć.
0: O, i właśnie przyszła. Dziękujemy. Meloradio.pl, odnośnik do WhatsAppa tam znajdziecie.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Happiness is so sad, Swedish House Mafia. Licky Lee w Melo Radio, tak się podkręca tempo. Czego nie mówić chłopakom na literę P? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. I mamy głosówkę od Mateusza.
1: Coś znane dla wielu mężczyzn, a teraz płacz i płacz.
2: To teraz na stacjach jest bardzo popularne. Ja już płakałem. Czego nie mówić chłopakom na literę P? O to dzisiaj pytamy. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz dużo dobrego.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 538 132 088. Więcej na skupteseusz.pl.
17: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
17: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
17: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
11: Na mediaexpert.pl.
18: Włączamy niskie ceny.
19: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
20: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
21: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.

0: modelki włodarski, chyba że z tobą w Meloradiu. Dzisiaj dzień chłopaka i sprawdzamy, czego nie mówić panom na literę P. W ogóle, wiesz Mikołaj, ja nie chcę nic mówić, ale panowie są strasznie drażliwi.
1: Co? I ty to mówisz?
0: Irek?
2: Przed ślubem nic z tego.
0: To nawet mnie by zabolało.
1: No to jest niebezpieczna sytuacja. O, tutaj mamy... Jak oglądamy mecz, nie mów przełącz. A Kasia pisze, że chłopakom na literę P się nie mówi, przecież głowa mnie boli.
0: Ja tak nigdy nie powiedziałam.

0: Paraiso, Lost Frequencies.
1: Paraiso!
0: I Olusz.
2: Czekaj, bo będzie jeszcze jedno.
1: Paraiso!
0: Tak. Ładnie robisz.
2: Ja karierę muszę rozkreślić.
0: Tak.
2: Czemu do Brazylii?
1: No bo to z Brazylii.
2: Ale ja nie chcę do Brazylii.
0: A tam ciepło.
2: No ale w Hiszpanii jest jeszcze fajniej.
0: Też jestem.
1: Dużo złecie wyślemy z kwiatami.
2: O, Jozu. Nieważne.
1: To jest fantastyczny chłopak.
2: To jest piękny człowiek.
0: Czuję się wykluczona.
2: No i dobrze.
1: Piłkarz.
0: Okej, dziękuję.
1: Proszę bardzo.
2: 18 zaraz.
3: A już o 18 zagramy.
2: I Gadudziuk, i Ben Hurts. Teraz ty.
0: Hurts.
2: To było całe 1% Iggy Dudziuk specjalnie dla was. To daj buzi, ale nie na 1%. O, to było 100.
1: Au.
2: Au.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gets & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gets & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgo.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
6: Hej, to Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Jest idealna. Tak wiele umie i wie. A przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideale Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej. Beatki. Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideale Meble. Szczytno, ulica Moniuszki 5. Znajdź także Ideale Meble na Facebooku.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.
14: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
15: Na tatrzańskich szczytach panuje zima, topowcy apelują o rozwagę, bo ewakuowano już turystów m.in. z Izraela czy Ukrainy. Powstał portal edukacyjny poświęcony lalce. Powieści Bolesława Prusa nawiązuje do dzisiejszej premiery kinowej adaptacji. Brytyjska piłka żyje skandalem w tamtejszej lidze. Manchester City dostał aż 115 zarzutów dotyczących nieprawidłowości finansowych. Grozi mu kara finansowa, odjęcie punktów lub degradacja. Szykuje się niezwykłe widowisko na niebie i to już tej nocy księżyc znajdzie się na tle Plejad, czyli gromady gwiazd, mówi Tomasz Banyś z planetarium EC1 w Łodzi.
16: Jeśli ktoś po zachodzie słońca będzie miał widok na północno-wschodni horyzont, dostrzeże, że zza tarczy księżycowej wyłaniają się młode, błękitne gwiazdy.
15: Obserwacje najlepiej zacząć o 19.30.
14: O, no to do tego czasu możecie się rozgrzać razem ze mną, co nie?
15: Tak, jak najbardziej.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Turn the volume up. Idef. Idef Melo.
1: Nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie, panowie, ale jak jest dzień chłopaka, to nagle wszyscy podobno jesteśmy mężczyznami, a jak jest dzień mężczyzny, to na odwrót. No nie wiem, czy to chłopak, czy mężczyzna, ale Iben, wszystkiego najlepszego, ten pan zaczyna 18 swoim hitem Hearts. A ja wam tak ogólnie życzę fajnego wieczoru. Czy jesteście chłopakami, mężczyznami, dziewczynami, czy kobietami, wszyscy będziemy się tutaj dobrze bawić. Lecimy. Tupychu, siemano.

Ale ja lubię ten numer. Silva Bumpa i On Tonight. Tak podkręcamy tempo, to jest Melo Radio, 18.10 na zegarach, a my za chwilę będziemy rozdawać szybką kasę. Kto się po nią zgłosił na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie. A to Smolasty i Doda. Nie żałuję.

0: Ocean Drive to Duke Dumont w Melo. A teraz czas zająć się pieniędzmi.
1: Szybka kasa od Melo Radia.
0: A jak pieniądze, no to ja już wybrałem numer telefonu do Dominika, który mam nadzieję, że ten telefon odbierze, bo ma fajną rzecz, którą chce zrobić. I to tak w sumie nie tylko dla siebie. Siemano Dominik, tu Pychu Mela Radio.
2: Siemka.
0: No siema, słuchaj stary, 200 by ci się przydały chyba, co? Bo przed tobą dość istotna rzecz.
2: No pewnie.
0: No to opowiadaj, na co byś chciał szybką kasę od Melo?
2: Od nas bym chciał, no, na bilety na wyjazd do Paryża.
0: Mm-hmm. I ty nie chcesz tam lecieć, żeby oglądać sobie, nie wiem, PSG na boisku, tylko ty chcesz tam jechać, żeby w sumie lecieć, żeby co zrobić?
2: To świętować, bo akurat w przyszłym miesiącu początkiem wypada nam pierwsza rocznica znajomości z dziewczyną.
0: Ale czekaj, znajomości czy związku?
2: Znajomości, to jeszcze znajomości.
0: Jeszcze nie ma związku.
2: Związek jest już, ale...
0: Aha, okej.
2: Okay. Od roku.
0: A, czyli... Ale ja bardzo szanuję twoje w ogóle podejście do tego, Dominik. Ty masz po prostu okazję, żeby świętować podwójną i znajomości, i związku. To mi się bardzo podoba.
2: No, dokładnie. Im więcej, tym lepiej.
0: Czyli hajs na bilety potrzebujesz, a co będziecie w tym Paryżu robić?
2: No, tylko 2 dni, więc chcemy podwiedzać jak najwięcej się da.
0: No, kraczki będą robione.
2: No, dokładnie.
0: No to stary.
2: Louvre, Pola Elizajska. Myślę, że wszystko zwiedzimy, ale stadion też, że tak jak wspomniałeś, to jest ciekawie.
0: Zabieram się z tobą. Ale słuchaj, jak ty lubisz tak kroki robić, to pędź do bankomatu, bo ten dźwięk oznacza, że 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
2: Super, mega się cieszę i pozdrawiam Julusię, z którą na pewno pojedziemy, bo na pewno słucha. Obiecałem, że będzie słuchać, jeżeli powiedziałem, że...
0: Pozdrawiamy serdecznie. Słuchaj, Dominik, ja cię bardzo szanuję. Nie ma lepszego miejsca niż Paryż, żeby pochwalić się bagietą.
1: Szybka kasa od Melo Radio.

0: Ten to potrafi. Hit za hitem od tego pana. James Hype, jego zupełna nowość. To Confession, wydana w ostatni piątek, a już słyszycie ją na regularnej playliście Meloradia. Tacy szybcy jesteśmy. 18.28 na zgarach, a za moment powiem wam o pewnym szczerym wyznaniu Filipa Heizera.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Word Hold On. Bob Sinclair w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i poprawiamy wasze humory. 15 minut do 19. Pychu z tej strony, siemano, to jest właśnie Melo Radio. Filip Kaiser to ostatnio naprawdę mocno głośne nazwisko, no szczególnie przez swój podcast ze swoją, no już żoną sporo młodszą, no w którym między innymi prowadzą takie głębokie rozmowy jak ta.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Naprawdę?
1: Naprawdę. No, jadłaś kiedyś pizzę z kebabem?
2: Nie.
1: Jest bardzo dobra.
0: No i to już teraz przynajmniej wiemy. No teraz powiedział za to, że on to w sumie chciał z Bianką cichego związku, ale wszystko zepsuła mama Bianki. Bo coś tam o nich chlapnęła i jakoś tak wyszło. Przyznał się do tego w jednym z wywiadów. No i muszę przyznać, obgadywanie teściowej to ja całkowicie rozumiem. Ale wojna przez media z teściową to już inny poziom. Za wysoko. Nie próbujcie. Warriner w Melo. Let me forget you. To nówka sztuka na naszej playce.

0: Tobiera Meo i Fly High w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, za chwilę 19, no i będzie więcej chłopaków. W końcu to nasz dzień, no.
1: A już o 19 zagramy
0: Eli Oaks, a razem z nim Lawinia. Będzie Reasons. Bo każdy chłopak swojej Lawinii potrzebuje, co nie? Bo bez dziewczyn byłoby też smutno, więc je też trzeba doceniać. Więc taki damsko-męski duet będzie na sam początek 19, już za chwilę w Melo Radio.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
16: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: Wiejskie życie ma smak!
16: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: O reklamie. Meloradio Olsztyn.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
18: Idę w Melo. Ja wiem, że wy jesteście dobrzy w magicznych sztuczkach, więc w tej godzinie zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Będą skiety Meloradia do zdobycia, ale wcześniej gramy Eli Oaks na początek. Antua Klamarą też się szykuje, będzie Thomas Gray. Fajne te najbliższe minuty się zapowiadają. Fajnie, że jesteście. Tu Pychu, siemano.

Heaven i Thomas Gray do właśnie tego numeru. Stukaliście sobie przez palce o kierownicę przez ostatnie 2,5 minuty. Thomas Gray za nami, 19:08 na zegarach, a to dobry moment, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777 no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. No ostatnio cały czas udaje wam się to za pierwszym razem, nie wiem jakim cudem, no ale zobaczymy, czy podtrzymacie tę pasce. Słuchajcie, dzisiaj myślę o rzeczy, która dla wielu osób jest codziennością, ale niektórzy jak zapomną jej z domu, to potem bardzo mocno się denerwują. 321-321-777 to jest mój numer telefonu, tutaj za moment możecie dzwonić. Za chwilę zaczynamy, a już teraz Jonathan Bledka i Gips. Trochę lata nam jeszcze przyniosą tej jesieni.

0: już przeszedł, nie jeden numer zrobił, a każdy świetny. David Guetta i Sia. Do ostatniej nutki. O czym myślisz? Słuchajcie, ja w was trochę nie wierzę, bo wy w ostatnich dwóch tygodniach zgadujecie za każdym razem wszystko to, co ja mówię i daję wam podpowiedzi za pierwszym razem. Jak tak się wydarzy dziś, to ja już nie wiem, co ja wam muszę dawać, ale dobra, spróbujmy. O czym myśli Pychu? Rozpoczynamy tę zabawę. Słuchajcie, dziś myślę o rzeczy, która dla wielu osób jest codziennością, ale niektórzy jak jej zapomną z domu, to potem mocno się denerwują. No to odbieram pierwszy telefon. Halo? Halo, halo?
1: Witam serdecznie.
0: No cześć, jak masz na imię?
1: Przemek.
0: Przemek, jak zgadniesz za pierwszym razem, to ja wychodzę ze studia, dawaj.
1: Nie ma szans, ja słyszałem właśnie, że jest taka dobra paczka, ale nie, to
0: strzelaj.
1: Się nie uda. Dobra, strzelam, że Porter.
0: Ja odnoszę sukces, nareszcie się nie udało. Ale Przemo, masz honorowe serce, miejsce w moim serduszku, dobra?
1: Dzięki wielkie.
0: Nie chodzi o portfel, chodzi o coś innego. 321-321-777 to jest mój numer telefonu. Przynajmniej się upewniłem, że nie słyszycie tego, co mówię poza wejściami. 321-321-777 to jest rzecz, która dla wielu jest codziennością, ale jak niektórzy jej zapomną z domu, to mocno się denerwują. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Bartek.
0: Bartek, to o czym myśli Pychu?
2: Telefon.
0: Nie chodzi o telefon, słuchajcie. Nie chodzi o nic elektronicznego. No to odbieram kolejny telefon i jednak nie odbieram, bo tutaj lampka zgasła, ale czekam, aż kolejna się zaświeci. 321-321-777. Nie jest to portfel i nie jest to telefon. No to kolejna szansa. Halo, jak masz na imię? Halo, halo. Halo?
3: Halo.
0: O, teraz się słyszymy. Siemano, jak masz na imię?
3: Cześć, Mirek.
0: Mirek, to o czym myśli Pychu?
3: Czy to będą papierosy?
0: nie, takich rzeczach na antenie nie rozmawiamy, nie wolno, prawda?
3: No tak, ale...
0: No, niezdrowo. Nie, to nie chodzi o to, to jeszcze ostatnia szansa. Halo, jak masz na imię?
4: Ewa.
0: No cześć, Ewa, to o czym myśli Pychu?
4: Czy może to są klucze?
0: Nie chodzi o klucze. Słuchajcie, chodzi o coś, co w pewnym takim wierszyku często się gubi, choć jest bardzo blisko nas. I może to być w różnych wersjach. Czasami nas chroni, jak na przykład jedziemy i sobie po to sięgamy, żeby tak lepiej wszystko widzieć. No dobra, no to runda druga za moment. O czym myśli Pychu?

0: Hej, tak właśnie brzmi soundtrack do gry, oj, którą mam wrażenie będzie bardzo, bardzo dużo rozgrywek właśnie w nią. Sexy Magic to K-Trill, Paco Amoroso, Pink Panther, Spread Again, bardzo dużo gwiazd tworzących właśnie ten numer, no i jest to soundtrack do GTA 6 już w listopadzie. Ta gra trafi na nasze konsole, ale wcześniej trafił soundtrack do nas. A teraz cały czas spróbujemy rozwiązać tę zagadkę. O czym myśli Pychu? 321-321-777. Słuchajcie, o czym myśli Pychu. Już wiemy, że nie jest to portfel, nie są to klucze. Wiemy też, że jest to rzecz, która dla wielu osób jest codziennością, ale nie dla wszystkich. No ale jak niektórzy zapomną tej rzeczy z domu, to się potem mocno denerwują. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. Aż ta magiczna moja czerwona lampka się zapali. Są skiety Meloradia do zgarnięcia. 321-321-777. No i widzę, że lampka się pali, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Jagoda.
0: No cześć, Jagoda. O czym myśli Pychu?
1: O okularach.
0: No dokładnie, no bo rozwiążmy sobie to, no nie wszyscy je noszą, ale jak na przykład takich przeciwsłonecznych się zapomni, to potem nerwówka, nie?
1: Dokładnie.
0: A ty, Jagoda, okulary nosisz?
1: Tak, noszę.
0: A, no to widzisz, zdarza ci się je zgubić nawet jak masz je na nosie?
1: Tak, oczywiście.
0: I to jest to. Słuchaj, mam nadzieję, że prezenty od nas nie zgubisz. Skiety Meloradia w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo. O czym myśli Pychu?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Mleko UHT 3,2% za złote 49 czeka na ciebie.
12: Do środy z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
13: Spotkajmy się w Biedrze.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
15: O reklamie.

Oj, miasto potrafi wciągnąć. To Roxy Węgiel. I jej miasto właśnie. Słuchacie Meloradia, 16 minut do 20. Prokurator może trafić przed sąd. I to nie do pracy. No bo jak czytam, na A4 na autostradzie zatrzymano gościa na kontrolę. No a ta kontrola wykazała, że on ma 1,5 promila we krwi. No i jechał sobie na autostradzie samochodem. Dalej nie pojechał. No a teraz podobno przebywa na zwolnieniu lekarskim. No i okazało się, że to jest właśnie jeden z prokuratorów. No ale poszedł sobie na zwolnienie lekarskie. Czyli co, L4 na kaca? Oryginalnie. No ale odkorować też trzeba, co nie? Melody.

0: Maxwell i Bon, jeden z waszych ulubionych numerów to Whatever Turns You On. A skąd wiem, że go bardzo lubicie? Bo jest bardzo wysoko w 30 Meloradia, naszej liście hitów. W sumie to też, całkowicie waszej. Głosujecie na meloradio.pl na wasze ulubione kawałki, a następna 30 już w piątek po 18.
1: A już o 20 zagramy.
0: Fukaj, Liwka, chcę więcej. Ten numer punktualnie o 20, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać. Wy już go usłyszycie.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
5: Cześć, tu Baza!
6: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
7: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
8: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Po reklamie.
2: Złożyliście dziś życzenia waszym ukochanym chłopakom, bratu, kumplowi, partnerowi. No jeśli nie, no to w tej godzinie to zmienimy. Za chwilę przyda się WhatsApp Meloradia i głosówki, a zaczynamy od mega zdolnego chłopaka. To Fukaj, a razem z nim Liwka i chce więcej. Na sam początek 20 ta właśnie wybiła, tu pychu, siemano.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

ale to jest przyjemny numer. Music Sounds i Fastboy. Tak podkręcamy tempo, to jest Meloradio 20.14 na zegarach, a dziś mamy Dzień Chłopaka. No ja wiem, że jest Dzień Chłopaka i Dzień Mężczyzny, to się tak co pół roku zmienia, raz jesteśmy panowie mężczyznami, raz chłopakami, byleby tylko nikt nam nie dawał prezentów, wiadomo, ale ja stwierdziłem,

że nie ma, no, nie ma takiego czegoś. Jeżeli wy dzisiaj zapomnieliście, że w ogóle jest Dzień Chłopaka, albo chcecie przez radio komuś złożyć życzenia, to to jest ten moment. Dajcie znać, jakiemu chłopakowi chcecie złożyć życzenie i dlaczego on jest najlepszy na świecie. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia, a być może dla tych chłopaków będą jakieś nagrody. Mam dużo par skiet Meloradia. Taki fajny prezencik na Dzień Chłopaka i to za darmo można sobie zyskać. No to czekam na głosówki, WhatsApp Meloradia, tam je wysłacie. Życzenia dla waszych chłopaków, przyjaciół, znajomych, kumpli, braci, kogo tylko chcecie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Ale ja obiecuję, za chwilę będzie jeszcze lepiej. Two Colors i Prima Donna. Taką nowość wam zagram. 20:27, Dzień Chłopaka dziś mamy, no i ja z tej okazji poprosiłem was o głosówki. Adam?
1: Jako, że mamy dzisiaj Dzień Chłopaka, to trochę nietypowo, bo w większości dzisiaj kobiety składają nam życzenia, ale chciałbym jednemu konkretnemu życzyć wszystkiego dobrego na jego drodze życia i to są życzenia od Adama dla Alka. Pozdrawiam cię.
0: O, jak pięknie. Przyjaźń męsko-męska to jest najpiękniejsze, co się wydarzyło temu światu.

0: Kylo, czyli Oliver Heldens, The Out of Love w Meloradiu, 19 minut do 21. Dzień chłopaka dziś mamy. W końcu, panowie, my mamy swoje święto, no to zbieram głosówki na WhatsAppie Meloradia. Jeżeli chcecie jakiemuś koledze, kumplowi, znajomemu, przyjacielowi, chłopakowi złożyć życzenia, no to wbijajcie na WhatsAppa, no i tam się nagrywajcie, tak jak zrobiła to Hania.
1: Składam życzenia wszystkim chłopakom, ale mój i tak zawsze będzie najlepszy. Kocham to, jak codziennie budzi mnie rano do pracy, zapytaniem, wstałaś?
0: Zawsze to lepsze niż budzik, nie?

0: Lullaby. Za chwilę wybije 21, no a po niej to między innymi będę miał dla was zaproszenia na fajną imprezę, no i też fajnie pogram.
1: A już o 21 zagramy
0: Fate, Alan Walker, Eva Max. Ten numer punktualnie o 21, czyli już za moment.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 538 132 088. Więcej na skuptezeusz.pl.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
7: 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Idę w Melo.
1: No to mamy punktualnie 21 na zegarach. Alan Walker, Ava Max, Fate. Od tego zaczynamy, potem to będzie tylko lepiej. Obiecuję. Tupychu, siemano. Fajnie, że jesteście.

No właśnie, bo to już jest taka pora, żeby troszeczkę zwolnić, na przykład z obowiązkami. No bo już kończy się dzień, można sobie trochę już wyluzować. Take It Slow, Robin Schulz i Watermat, 21.14, słuchacie Meloradia, a już w tę sobotę w stolicy, w warszawskich Oczkach, zagra Tajga, ikona sceny elektronicznej na całym świecie, to DJ, producent, a nawet założyciel swojej wytwórni. Tworzył remiksy m.in. dla Depeche Mode, ale swoich kultowych hitów też ma naprawdę sporo. A jeśli chcecie się dobrze w ten weekend bawić, to jest na to opcja. Mamy dwie podwójne wlotki na imprezę, właśnie na tego seta od Tajgi, który już w tę sobotę w Warszawie. Jeżeli chcecie zgarnąć taką podwójną wlotkę, to dawajcie mi znać, kto jest waszą imprezową bestii i dlaczego tak dobrze akurat z tą osobą się zawsze bawicie. Czekam na wiadomości i głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

działa lepiej niż espresso o tej porze. Holiday, Sir Remedy, Manuel w Meloradio. Taki klasyczek. Za chwilę nówka sztuka na naszej antenie będzie Adriatic i Palm of Your Hands. Taki numer wam zagram, ale teraz patrzę na naszego WhatsAppa Meloradia. No i Patrycja napisała: siemano, ja zapomniałam o dniu chłopaka, a mój chłop wraca za pół godziny z pracy. To może chociaż film razem obejrzymy, tylko jaki? No i słuchaj, Patrycja, no ja ci muszę powiedzieć jedną rzecz. Albo dobra, nawet nie powiem, ja ci puszczę pewien numer. No nie wierzę, panowie, że teraz się nie uśmiechnęliście. Auta to jest, przepraszam, najlepsza rzecz do obejrzenia ever. Zresztą żaden facet mi nie powie, czy ma lat 15, 20, 30 czy 50, że dla faceta obejrzenie bajki, nieważne w jakim wieku, to jest najlepszy film ever.

0: Happiness is so sad. Szczęście jest takie smutne. Swedish House Mafia i Lick Lee, jeden z większych hitów ostatnich tygodni. 15 minut do 22, a wy możecie się cieszyć szczęściem ogromnym, przeogromnym, jeżeli wygracie szybką kasę od Meloradia. 200 są do zgarnięcia każdego dnia na naszej antenie. Jeżeli chcielibyście je zgarnąć, no to wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co byście taką szybką kasę wydali. Tak jak zrobiła to jakiś czas temu Natalia. Posłuchajcie, na co ona ją przepierniczy.
1: Mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: No, słyszycie, jakie to jest proste, meloradio.pl, tam wpisujcie wasze pomysły. Far East Movement i Cover Drive. Oni już teraz.

modelki w Melo. Ich nowość. Czyli każdy twój ruch, tak podkręcamy tempo. 22 za moment. I po 22 podkręcamy tempo dalej.

0: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
0: O reklamie.

0: i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbel permanentny, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Najlepsze sylwestrowe mele. Festiwalant on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. So let me try you. Najlepsze melo jest tylko u nas.
1: Bo nie warto stać w miejscu.
2: Bo liczy się dobra energia.
1: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.